diabłe, wróćmy tam. Dziewczyny.

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To już

0: Lubimy od samego rana zagrać dobrego hita, bo co, nie możemy zagrać? Pewnie, że możemy. How Does It Feel, czyli Dub Dogs, na dobry początek Wstawaj, Nie Udawaj w ten czwartek.
1: A to jest numer też przydatny wszystkim tym, którzy psa mają. Psa warto wyprowadzić już o tej porze. Natalia Kawałek.
0: Filip Kliber, mówimy wam dzień dobry w ten dzień komara. Pamiętajcie, żeby jednocześnie go nie przyciąć, bo nie zdążycie na szóstą.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: To jest pan Armin van Buuren i pani Sasza. I teraz będzie jeszcze pani mama. Pani mama White'a 2115, która z radością wczoraj nam opowiedziała, co synowi na śniadanie robiła, kiedy dzieciątkiem był.
1: Po prostu mama 2115.
2: Co on jadał? Bo to było tak, że nieraz tę kanapki na pewno.
1: Aha, no dobra, a co do kanapki w takim razie? Bo masło na pewno, sałata tak i co jeszcze?
2: Tak, szyneczka oczywiście.
1: Oczywiście.
2: Ale jajeczniczki były fajne. Tościki, super. O, takie.
0: Ale takie tościki bardziej po polsku, że tam szynka i jakiś serek, takie, czy takie kanapki, po francusku bardziej?
2: Takie kostowe kanapki, nie pamiętam jak to się teraz nazywa.
0: Ale tak po amerykańsku.
2: Po amerykańsku, no na tak.
1: No bo przecież Kalifornia, bo przecież White, no my już teraz wszystko wiemy, już wszystko nam się
0: wszystko
1: łączy.
0: Wszystko się zgadza.
1: Pani Renato, pani nam wyjaśnia w takim razie świat, jak to wygląda.

0: odpowiedzią na wszystko. Tak uważają niektórzy. Czy my?
1: No to się okaże, zobaczymy, co wy macie na myśli.
2: Wy za to wiemy, że jesteście najlepszą poranną ekipą RMF Max. Wiemy, że od rana z nami jesteście. I żeby nie było tak prosto, to z okazji czwartku nie pytamy was o pierwszą rzecz, którą pomyśleliście. Tylko to jest szalony program, to jest szalony poranek. Wy jesteście równie szaleni. Nagraj nam głosówkę na temat czwartej rzeczy z okazji czwartku, o której pomyślałeś albo pomyślałaś po wstaniu.
0: To musimy chyba chwilę poczekać, bo ja na przykład zaczęłam myśleć dopiero o drugiej rzeczy. Ale jesteśmy cierpliwi. Czwarta rzecz, o której dzisiaj pomyśleliście, śmiało, Messenger RMF Max, czekamy na wasze głosówki.
2: Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max.

0: A mama ci powie: wstawaj, nie udawaj, 5 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: I możecie próbować, że jeszcze 5 minutek. Słuchajcie, zadania bojowe mamy dla was od rana. I od rana was na przykład pytamy, z okazji czwartku, jaka jest czwarta rzecz, o której myślicie? Ja wiem, liczyć do 4 o tej porze to jest całkiem sporo, ale wy sobie dajecie radę świetnie.
0: Wy jesteście niemożliwi.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Czwartą rzeczą w czwartek, o której pomyślałem, to w sumie było byle do piątku. Pozdrawiam.
3: Ale to jest ten moment, skoro to była czwarta myśl, to ja się boję pytać, jakie były trzy wcześniej.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: I jeszcze dostaliśmy właśnie w tym momencie wiadomość od Mirosława. Moja czwarta rzecz to złowić karpia na sociali wędkarskim. Tylko karpia?
3: Ja nie rozumiem, ale jest wcześnie. Dajmy sobie jeszcze chwilę, łyk kawy, skumamy, co się dzieje.

0: O co tylko Alex Warren poprosi, to my zrobimy, bo on bardzo ładnie prosi zawsze. Alex Warren i Passenger w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj. 6:14 wybyła w tym momencie. Miejmy nadzieję, że to będzie szczęśliwa godzina.
1: I to była szczęśliwa przede wszystkim. To był taki szczęśliwy moment dla pewnego pana, który nad morzem po prostu był.
0: Tak, i pan zaczął, Dariusz.
1: Pan Mariusz,
0: co innego to.
1: Pan
0: to
1: Dariusz zaczął szukać sobie różnych rzeczy na plaży i okazało się, że znalazł coś, co jest warte 10 tysięcy polskich złotych. Zaczęliśmy się zastanawiać na początku, co to może być, bo ty mówiłaś o wielorybie, który...
0: Tak, że jak wielorybowi się odbije i po prostu dobrze imprezował i, no wiecie, czasem tak jest, że miska jest potrzebna, no to wieloryb nie ma miski, tylko robi takie...
1: Do morza.
0: Do
1: prosto.
0: Morza, a my się tym smarujemy. Ambra, jakby to są bardzo drogie rzeczy, pięknie pachnące, ale nie, no gdzie, w Polsce,
1: no
0: na Helu, ambrę.
1: No.
0: Nie. Słuchajcie, półkilowy bursztyn został znaleziony, chłop sobie po prostu wziął, spacerował, znalazł jakieś takie omotane, no i proszę bardzo, pół kilo bursztynu.
1: Jak przeczytałem, że on znalazł coś wartego nad morzem, wartego 10 tysięcy, to pomyślałem, że to może być gofer z frużeliną.
0: A ja bym się jednak mimo wszystko upewniła, no bo wiesz, bursztyn, takie ładne, złote, to się świeci. Ja bym się upewniła, czy to nie jest bryła tłuszczu z frytury.
2: Reklama. Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: Salon Toyota Dobrygowski zaprasza i oferuje nowe samochody marki Toyota nawet do 40 tysięcy taniej.
1: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
2: Prowadzisz firmę i potrzebujesz niezawodnego samochodu dostawczego? Wybierz Maxusa z solidnym dwulitrowym silnikiem diesla. Teraz busy Maxus dla Twojego biznesu już od 94 900 zł netto. Odwiedź salon Maxus Matsuoka w Krakowie przy ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka 28 i poznaj ofertę przygotowaną dla firm. Brygadówka, skrzynia, laweta, a może kamper? Dostosujemy go dla Ciebie. Maxus Matsuoka. Twój biznes jedzie dalej.

0: najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty, maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Nowa strefa spa w salonie Hof. Z okazji otwarcia do 30 sierpnia nawet 20% rabatu na łazienki. Odkryj swoją domową strefę relaksu z salonem Hof. Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
2: I po reklamie.

0: Tańczymy trochę na smutno, ale jak dobrze, Stromae w RMF Max.
1: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
2: Jeżeli się boicie o godzinie 6:28, to my jesteśmy od tego, żeby was z tego strachu trochę odgonić.
0: Trochę
2: powiedzieć, że będzie to bardzo dobry czwartek, ale jednocześnie musimy powiedzieć, co się dzieje w bibliotece.
0: Tak, kochani, Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie. Zróbmy dla nich hałas, bo to są fantastyczni ludzie, którzy, uwaga, w toalecie, w bibliotece, w Bieszkowicach, na Pomorzu zlikwidowali gniazdo os. I to nie tak, że one się zalęgły gdzieś, no nie wiem, w podajniku na papier. Nie, realnie w toalecie są zdjęcia w internecie, to wygląda bardzo źle, jakby tam była jakaś konkretna impreza.
2: I rzeczywiście to jest coś nowego w bibliotece. Do tej pory była tylko pszczółka Maja.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale tak czytam o tym, patrzę na te zdjęcia i mam nowy strach odblokowany, że już nie tylko wąż wylezie z kibla i mnie w pupę ugryzie, ale teraz całe gniazdo. No.
2: Tobi Robeos, fly highs.
0: Ja się naprawdę boję.
2: Spokojnie, nie gryzę.

0: Poranna rozgrzewka głosowa Eminem, Rihanna, The Monster. Jest 6:38, wstajemy, nie udajemy i słuchamy.
1: Słuchamy, nie oceniamy. Troszeczkę może oceniamy, że jesteśmy trochę konsekwentni, jeżeli chodzi o wybór imion, bo mamy nowy ranking 2026, jakie imiona są najchętniej nadawane polskim dzieciom. No i tutaj raczej jesteśmy tradycjonalistami, ale jeżeli chodzi o to, co mamy na szczycie w tym roku, Zofia i Nikodem.
0: To ja bardziej myślałem, że dla córki to teraz jest popularna inflacja, a dla chłopca to będzie paliwo.
1: O, ładne.
0: Bo wtedy cały czas i można powtarzać: drogie dziecko.
2: Reklama. Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
3: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
4: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5+2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Prawie jak w radiu.
7: Nikt nie lubi czekać. Pobierz aplikację O Auto na swój smartfon i omiń kolejki do bramek autostradowych. Dodajesz auto, podpinasz kartę, reszta dzieje się sama. Bez stresu, bez ekstra opłat. Zachowaj swój rytm. Pobierz aplikację O Auto i wjedź na pas szybkiej płatności.
8: Gotowi na motoryzacyjne emocje? 5 i 6 września Expo Kraków Tuning Show. Najważniejsze wydarzenie motoryzacyjne w Krakowie. Na stoisku Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka czeka na was prawdziwa legenda Mazda MX-5. I uwaga, ta ikona przejdzie totalną metamorfozę. Będzie moc, będzie styl, będą emocje. Ale to nie wszystko. Przyjedźcie i przekonajcie się sami. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka. Widzimy się 5 i 6 września w Expo Kraków. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl. Lidl.

0: matkę, on śpiewa, nic się nie martw, będzie dobrze, bo to jest Wstawaj, nie udawaj, czwartkowy poranek, 6:48.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: Jakiś czas temu było głośno w internecie, bo była duża spina, jeżeli chodzi o wieczór panieński, który ostatecznie...
0: A nawet dwa wieczory panieńskie.
3: Nie wystartowały z samolotu, ale nie może być tak, że faceci są gorsi, prawda? Pora na wieczór kawalerski i na kawalerskie afery, bo na pokładzie ostatnio doszło jeszcze przed startem samolotu do bójki, trzeba było wzywać policję, a to wszystko zanim polecieli gdzie? Na Majorkę, oczywiście.
0: Ale wiesz co, ja myślę, że to wszystko z oszczędności, naprawdę. Chłopaki wzięli i podliczyli, ile im wyjdzie za ten kawalerski, wiesz, pokoje, atrakcje, napoje. Stwierdzili, to może my zostaniemy.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Przecież kawalerski można sobie zrobić w domu.
3: No.
0: Wyjdzie troszkę taniej.
3: I też będzie odlot.
0: Nie wiem, na jakie ty kawalerskie chodzisz.

0: Junior Caldera, Sophie Ellis Bextor, Filip Zbigniew Kliber, Can't Fight This Feeling, 5 minut do godziny 7.
1: Nawet 4, co oznacza, że za chwilę najnowszy flash, zostańcie. Max.
2: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.

0: Róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max. Sprawdź najgorętsze koncerty tego lata w Strefie 57. Bilety na www.strefa57.com.
1: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
3: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i

0: Gdy jest to konieczne, w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Słyszysz? Tak brzmi lato w Brzoskwinie Ogród. Zaledwie 15 kilometrów od Krakowa czeka miejsce, w którym czas płynie trochę wolniej. Posłuchaj śpiewu ptaków, szumu drzew i nacierz oczy pełnią lata. Brzoskwinie Ogród to miejsce, w którym dorośli odnajdują spokój, a dzieci przygodę. Tu naprawdę chce się wracać, bo każda pora roku opowiada inną historię. Więcej informacji na www.brzoskwiniaogród.com.
2: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
3: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
5: Sierpnia, czwartek, godzina 7, odpalamy poranny flash, potem jeszcze sport i prognoza pogody Kinga Nega. Zapraszam. Polska poderwała myśliwce. RCB wysłało alert SMS do mieszkańców informujący o zmasowanym ataku powietrznym na obszarze zachodniej Ukrainy. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia nie mają jednak powodów do niepokoju. Uspokajają służby.
6: Dzisiejszy alert oznaczał jedynie, że polskie i sojusznicze myśliwce prewencyjnie patrolowały wschodnią Polskę, a miało to związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Od ostatnich wydarzeń, kiedy to 3 tygodnie temu rosyjska rakieta spadła na pole w pobliżu Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, zapadła decyzja o informowaniu SMS-ami mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia o tym, co dzieje się nad polskim niebem.
5: Wyjaśniał Kacper Wróblewski. A w wyniku rosyjskiego ataku w Kijowie zginęło co najmniej 8 osób, ponad 20 zostało rannych. Jeden z pocisków trafił między innymi w szpital dziecięcy. Część mieszkańców ukraińskiej stolicy nie ma prądu. Stracą najbogatsi duże firmy, zyska klasa średnia. Teraz w RMF Max wracamy do przyszłorocznej rewolucji podatkowej. Kto dokładnie skorzysta na zapowiadanych zmianach?
7: Osoby, które dziś zarabiają więcej niż 120 tysięcy złotych rocznie, bo teraz to tak zwany drugi próg podatkowy i on zostanie podwyższony. Od 130 tysięcy do 150 podatek PIT wyniesie nie 32% jak do tej pory, tylko 24%. Ale na taką zmianę potrzebne są środki w budżecie, dlatego planowane są podwyżki innych podatków.
5: A tematem zajął się Igor Skrzypek. O poranku monitorujemy też sytuację na drogach. Uwaga, kierowcy w Małopolsce na czwórce, na odcinku między węzłami Kraków-Tyniec, Kraków-Skawina w stronę Katowic. Samochód dostawczy po wystrzale opony przewrócił się na bok. Zablokowany jest prawy pas ruchu. I na koniec flesza, ostrzeżenie pogodowe. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Zagrzmieć może nad Śląskiem, województwem łódzkim i Mazowszem. Szczegółowa prognoza tuż po sporcie.
4: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka pewnie pokonała francuskę Diane Paris 6-3, 6-3.
8: Mecz zamknięty w 1,5 godziny. Iga Świątek kontrolowała wydarzenia na korcie. To już jest 9. z rzędu mecz wygrany przez Igę Świątek, która, przypomnę, że przed przyjazdem do Cincinnati wygrała turniej w Toronto.
5: Tyle Patryk Serwański. Kolejną rywalką Świątek będzie Jelena Rybakina. Mecz o półfinał około 1:00 w nocy czasu polskiego. Teraz piłka. Polskie kluby powalczą dzisiaj w eliminacjach Ligi Europy i Ligi Konferencji. Na wyższym poziomie Lech Poznań kontra FC Tun i Jagiellonia Białystok kontra Iberia Tbilisi. W lidze konferencji Górnik Zabrze powalczy z AS Monaco, a Raków Częstochowa z Hajdukiem Split.
4: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: No coś za coś. Czwartkowa aura przyniesie zdecydowane ocieplenie. W większości kraju temperatura wzrośnie do 26-28 stopni, a na południu miejscami do 30. Najchłodniej nad morzem, gdzie termometry pokażą około 20 stopni. No ale wraz z wysokimi temperaturami pojawią się także gwałtowne zjawiska pogodowe na południu i południowym wschodzie kraju. Prognozowane są burze z ulewnym deszczem, gradem i silnymi porywami wiatru. Warunki biometeo niekorzystne, przyda się kawa.
4: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Jedyną rzeczą, która dzisiaj będzie niekorzystna, to będzie biomet, także tyle mamy wam do powiedzenia, jeżeli chodzi o początek
10: godziny 7. Ale ja, słuchaj, gdzieś kiedyś czytałam, że biomet to jest w ogóle skam i oszustwo i nie ma czegoś takiego. Aha. Więc tym się, kochani, nie przejmujemy.
9: Kolega mówił, Filip Kliber,
10: Natalia Kawałek i Temper City.

0: nostalgicznie z ekipą z Rubuli nam się zrobiło i teraz nieważne, czy wam działają głośniki, czy nie, to wszystko działo się w stereo. Stereo Love w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: Szykują się zmiany. Nie to, że czytamy horoskopy, chociaż czytamy.
0: Też czytamy.
3: Ale zmiany się szykują na Stadionie Narodowym, bo będzie miał nową nazwę.
0: Proszę
3: Już
0: bardzo.
3: Nie będzie PGE Narodowy, bo teraz Orlen wjeżdża cały na biało-czerwono i to będzie Orlen Stadion Narodowy. Droga impreza, no podobno ma to kosztować nawet 10 baniek.
0: To są na razie wszystko jeszcze plotki. Nikt tego nie potwierdza, ale my stwierdziliśmy, że pójdziemy krok dalej, no bo skoro Narodowy będzie miał nową nazwę, to może nadamy mu też jakieś imię.
3: Na przykład takie specjalne imię od ekipy RMF Max. Także słuchajcie, teraz wchodzicie do naszego Messengera, nagrywacie nam głosówkę, szczególnie jeżeli tego jeszcze nigdy nie robiłeś albo nie robiłaś.
0: Zachęcamy, bo możecie pojawić się na antenie RMF Max i kto wie, może cała Polska was usłyszy. Także jeżeli macie pomysł na to, jak na imię powinien mieć nasz Stadion Narodowy, no to śmiało, nagrywajcie się, czekamy na wasze propozycje.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Może Twierdza Kłodzko?
0: Ale Filip Narodowy byłoby ładnie na
3: przykład. Filip Narodowy.
0: Nie byłoby ładnie, pewnie, że byłoby ładnie. Wszelkie pomysły przyjmujemy. Messenger RMF Max, piszcie do nas na brief.

0: budzimy się, tańczymy, gramy razem z wami Alok i Jennifer Lopez. Everything's fine na 19 minut po godzinie 7, ale jednocześnie zastanawiamy się nad naszą dumą narodową, czyli nad Stadionem Narodowym, który ma zmienić nazwę.
1: Mm-hmm.
0: I nam podsyłacie na Messengera RMF Max, bo jesteście najlepszą ekipą, jak Stadion Narodowy może mieć na imię.
2: Ty mówisz, że to Stadion Narodowy, a może on ma na imię Przemek?
1: Jak się Mateusz Marek nawet z urlopu odezwie, to od razu jakoś tak lepiej, tak mądrzej, co nie? Taka mądrość ludowa.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Mateuszko, ściskamy.
0: Ale to są jednocześnie nie ostatnie wiadomości, których dostaliśmy całą masę od naszej najlepszej porannej ekipy RMF Max. Natalio, prezentuj propozycję imienia Stadionu Narodowego.
1: Można głosować, można wybierać. Sebastian nam napisał, nic się nie stało, arena.
0: To od razu wiadomo, to krzyczysz tę nazwę. To już
1: tak.
0: Wiesz o tym, że ta nazwa jest bardzo, bardzo głośna.
1: To jest wyryte w naszych sercach. Anna napisała Władysław Narodowy. To tak klasycznie po polsku. Adrian, nasz narodowy kotlet schabowy.
0: Mniam.
1: Prawda? I Klaudia jeszcze, że wiadomo, nasz stadion może być zamknięty, otwarty, wielorazowy, dlatego słoik. Słoik narodowy.
0: No i też przy okazji dżem nie wypełni go do końca.
1: Ja miałam skojarzenie z jakimiś korniszonami, często smutnymi, ale...
0: Chodzi o zespół.
1: Okej. Okay.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa Mectools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max. Sprawdź najgorętsze koncerty tego lata w Strefie 57. Bilety na www.strefa57.com. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
1: Zgarniasz
2: 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę!
0: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Cztery najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027, Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić. Szczegóły na pzps.pl.
6: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
8: Czekaj.
7: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
8: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
0: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie. Zagrają Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Maryla Rodowicz i inni. Na niezapomniane Lato na Maksa zapraszają burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła, miasto Krasny Staw, Krasnostawski Dom Kultury, partner trasy Wojanek i RMF Max.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Na słowo.
16: Na metę.
17: Kamperem.
18: Bez granic.
19: Na lody.
20: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: To są moje ulubione skrzypce w całej historii muzyki. Britney Spears i Toxic w RMF Max. Dajcie głośniej na te ostatnie momenty. No dobre to jest.
1: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
2: Dobre jest też to, że rząd nam obiecuje, że będziemy zarabiać więcej, ponieważ wczoraj został ogłoszony koniec 120 tysięcy, jeżeli chodzi o drugi próg podatkowy. Okay. Teraz ten próg będzie wynosił więcej, 130 tysięcy. Dzięki temu, jak się okazuje, możemy zarabiać więcej i więcej dostawać do pensji, nie?
0: Brzmi to wszystko pięknie, natomiast pragnę podkreślić i przypomnieć, że jedno pozostaje w tym wszystkim, w całym tym zamieszaniu, niezmienne. Że jak wychodzisz z progu, to najlepiej jednak być skoczkiem narciarskim.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A zanim się w ogóle tam wyspindrasz na tę belkę, to bułka z bananem, to od tego trzeba zacząć, no.

0: 22:36.
1: Proszę się nie śmiać z Shakiry, halo. Filip, bo cię Shakira znajdzie.
2: Dobra, dobra, wiem, że ona mnie znajdzie. A ja bardzo lubię kawałek Zu, który też przy okazji jako nazwa po angielsku brzmi trochę lepiej niż Zo. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: No bo Zo to się tak rymuje, co?
2: Co?
1: Wiadomo,
2: Zo.
1: Co. No.
2: Ale my nie mówimy o tym bez przypadku, ponieważ teraz nagrywacie głosówki na Messengera RMF Max. Które słowo brzmi lepiej po angielsku niż po polsku?
1: No na pewno macie jakieś propozycje, a my tę najlepszą naszym zdaniem propozycję nagrodzimy biletami na Fire Festival, który nie w ten, a w kolejny weekend. I tam będą, słuchajcie,
2: ludzie.
1: Srogie gwiazdy polskie, zagraniczne. Będzie DJ Snake, będzie Alan Walker, ale będzie też Miu, Zalia, będzie
2: BDS.
1: Problem będzie, dużo gwiazd, będzie 3 dni dobrego grania w Chorzowie. Także moi drodzy, macie chęć, to się zgłaszajcie.
2: Napisz nam na Messengera RMF Max, jakie słowo lepiej brzmi po angielsku niż po polsku.
3: Reklama. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Twoja trasa ma rytm. Twoja ulubiona muzyka. Twoje myśli. Po co to psuć? Pobierz aplikację O Auto i nie stój w kolejkach na bramkach autostradowych. To bardzo proste. Zarejestruj się w O Auto i po prostu jedź. Szlaban podnosi się sam. Bez kolejek, bez ekstra opłat. Tylko ty i twoja droga. O Auto. Wjedź na pas szybkiej płatności.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
14: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
15: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Kygo, Take Me Back, 7:48.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: I Kygo nie będzie, ale będzie BDS, będzie Alan Walker, DJ Snake, Miu, Problem, Kukę, Kizo i wielu, wielu jeszcze innych artystów. Kungs, z tego co widzę, też się pojawi na Stadionie Śląskim między 28 a 30 sierpnia. To oczywiście Fire Festival, na który mamy dla was bilety.
0: My liczymy, że na tym festiwalu również się pojawi Kasia, która z nami jest już na antenie. Cześć Kasia.
4: Witam serdecznie.
0: Kasię pytaliśmy o to, a właściwie wszystkich z ekipy RMF Max, czyli was, pytaliśmy o to, jakie słowo lepiej brzmi po angielsku niż po polsku. I Kasia, twoje słowo to co to jest?
4: Village.
0: Village.
3: Tak, brzmi dostojnie, lepiej niż wieś i bardzo nam się spodobało, że napisałaś don't make village. To też brzmi całkiem nieźle, na pewno lepiej niż nie rób wiochy.
0: Nie, no proste, że tak. Ale Kasia, słuchaj, to nie jest ostatni moment w dzisiejszym programie twój, bo teraz to jest twoja chwila prawdy. Kasia, będziemy zadawać ci 3 pytania w naszym quizie z wczoraj, czyli to są pytania, które wydarzyły się wczoraj. I my ci te pytania zadajemy, ty
3: pytania
0: odpowiadasz.
3: Pytania są 3, poprawnie musisz odpowiedzieć na 2 i dopiero wtedy dostaniesz bilety na Fire Festival, ale obiecujemy, nie będzie bardzo trudno.
4: Okej.
3: Jesteś gotowa, super.
0: I na każde pytanie będziesz mieć 5 sekund, ja ruszę stoper, jak zadam ci pytanie. Więc Kasia, pierwsze pytanie, jesteś gotowa?
4: Tak.
0: Dobra, super. Słuchaj. Wczoraj została podniesiona kwota wolna od podatku ze 120 do 130 tysięcy. Do jakiej kwoty została podniesiona kwota wolna od podatku?
4: Do 130 tysięcy.
0: Tak
3: jest!
0: Ona będzie mocna. Ja tak czuję, że Kasia będzie mocna i to przed czasem nawet.
3: Kasia, już masz pierwszy punkt. Wystarczy ci jeszcze jeden, żeby zgarnąć bilety, więc zadanie bojowe dla ciebie. Skolim jest kontuzjowany. Musiał odwołać kilka koncertów, a teraz musisz go zastąpić. Zaśpiewaj dowolną piosenkę Skolima.
4: O Jezu.
3: Cokolwiek, śpiewaj.
0: Ale spokojnie, Kasia, to nie było ostatnie pytanie, jeszcze masz ostatnią szansę. Wiadomo, to było trudne, ale posłuchaj. Iga Świątek wczoraj awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Czy to oznacza, że Iga Świątek musiała wygrać mecz?
4: Oczywiście, że tak.
0: Jest! Kasia, jedziesz na Fire Festival!
4: Super!
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. To jest nowość RMF Max.
3: No to Zalia teraz dla wszystkich, dla Kasi również.

0: Lost Frequencies i Reality w RMF Max. I my teraz sobie zrobimy taki reality check, czyli flash najnowszy za chwilę.
1: Dokładnie za 5 minut. Zostańcie z RMF Max.
2: RMF Max. Reklama.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
8: Mamo, zobacz, robię gwiazdę!
9: A to dopiero początek. W High Five Gym dzieci rozwijają sprawność, pewność siebie i radość z ruchu podczas gimnastyki z elementami akrobatyki. Bezpłatne zajęcia pokazowe dla dzieci od 2 do 14 lat. Wybierz najbliższą lokalizację. Grochowska, Mała Hala Tauron Areny Kraków, Pułkownika Dąbka i od września ulica Stadionowa 1 w Nowej Hucie. Zapisz dziecko na bezpłatne zajęcia na highfivegym.pl. Liczba miejsc ograniczona. High Five Gym. Tu zaczyna się ruch!
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika, Kraków, ulica Wadowicka 3B.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
18: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
0: Wybiła 8 w RMF Max. Czas na najświeższy flash. Będzie też sport i pogoda. Kinga Nega. Cały czas z wami. Prokuratura w Krośnie chce przejąć śledztwo od strony węgierskiej w sprawie wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami. Wniosek w tej sprawie ma trafić do polskiego ministra sprawiedliwości. Ostateczna decyzja będzie jednak należeć do jego węgierskiego odpowiednika.
21: Jeśli będzie decyzja pozytywna, śledztwo zostaje przekazane do prowadzenia po stronie polskiej.
1: prokurator otrzymuje dokumentację w sprawie, dowody zebrane do tej pory.
0: Wyjaśnia Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Kierowca autokaru, przypomnijmy, trafił do aresztu. W wypadku zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Przed godziną we Fleszu mówiliśmy o podatkowej rewolucji, jaką zapowiedział w przyszłym roku premier. Na zmianach ma skorzystać klasa średnia. W górę ma pójść drugi próg ze 120 do 130 tysięcy złotych. O jakich dokładnie oszczędnościach mowa?
21: Zyskają na tym osoby zarabiające powyżej 11 900 zł brutto miesięcznie. Przy pensji około 13 000 zł brutto oszczędność wyniesie około 180 zł miesięcznie.
0: Wyjaśnia analityk eToro Paweł Majtkowski. Dzisiaj ostatnia 35-osobowa grupa polskich strażaków wyruszy do Madrytu, by wesprzeć działania przy gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Ratownicy będą pracować w środkowej części kraju. Sytuacja tam jest nadal bardzo trudna. Akcję gaśniczą utrudniają upały i brak opadów. Działaczka Koalicji Obywatelskiej wykluczona z partii. O politycznym losie Anny Konieczyńskiej zdecydował Dolnośląski Sąd Koleżeński KO. Decyzja ma związek z doniesieniami o nieprawidłowościach przy udzielaniu pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź w 2024 roku. I jeszcze informacja dla kierowców. Potężny korek na autostradowej obwodnicy Krakowa. Jak informowaliśmy, przy węźle Tynieckim na pasie w kierunku Katowic ruch utrudnia rozbity samochód dostawczy.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Jutro startują Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet. W porównaniu do ubiegłego roku w drużynie 5 ważnych zmian w składzie reprezentacji.
22: Patrząc na tą czternastkę, która została ogłoszona, widzę te najsilniejsze zawodniczki, które mogłyby wziąć udział w tegorocznych Mistrzostwach Europy. Oczywiście pomijam te aspekty zdrowotne, które wykluczyły część siatkarek.
0: Ocenia była reprezentantka Polski Joanna Kaczor-Bednarska. Polki pierwszy mecz turnieju rozegrają w sobotę. W Stambule zagrają z Węgierkami. W grupie czekają także Turcja, Niemcy, Słowenia i Łotwa. Dobre wieści z MLS. Chicago Fire pokonali na wyjeździe Orlando City dzięki bramce Roberta Lewandowskiego, odnosząc 6. zwycięstwo z rzędu.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Po kilkudniowym ochłodzeniu wraca letnie ciepło. No, na północy kraju jeszcze bez szaleństw, do 24 stopni. W centrum już przyzwoicie 28 kresek, a na południu, zwłaszcza w rejonach podgórskich, do 30 stopni. Niestety wraz z cieplejszym powietrzem pojawią się również burze. Najgwałtowniejszych zjawisk spodziewamy się na południu i południowym wschodzie, gdzie możliwe są intensywne opady deszczu, grad i silny wiatr. W całej Polsce mają pojawiać się przelotne opady deszczu.
23: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
24: No i budzimy się? Budzimy już, kochani, po 8, 4 minuty. Nie chcemy być zbyt brutalni, więc nie zrywamy z was kołderki. Ale
25: nie wiem,
24: troszkę głośniej.
25: Czy chciałbym, żeby o 8:04 szeptał mi do ucha Jason Derulo. O, poszło.
24: Ładnie.
25: Filip Klimer, Natalia Kawałek, mówimy wam. Dzień dobry.

0: Pitbull, Kesha, to oni piją Timber, zupełnie inaczej niż w Polsce. 8 minut po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
0: Bo w Polsce piją kawę.
3: To chciałam powiedzieć właśnie, że o tej porze szczególnie. 9 minut po 8, a my słuchajcie, podniesiemy wam ciśnienie i to bez kawy.
4: Uwaga!
3: W zasadzie nie my, a Mateusz Gessler. Znacie, kojarzycie.
4: No
3: to jest takie nazwisko, które się z restauratorstwem kojarzy. No i Mateusz Gessler, słuchajcie, co on powiedział? On stwierdził, że napiwki w restauracjach polskich powinny być, uwaga, obowiązkowe, bo serwis doliczany do rachunku już nie wystarcza. I generalnie mamy piekło restauratorów, bo oni są tacy biedni, pokrzywdzeni, a jeszcze chcieli tam, wiecie, kranówkę darmową dać w knajpach. O, skandal.
0: Ja
3: więc
0: jeżeli
3: nie będzie kranówki, to obowiązkowe napiwki.
0: I właśnie ja to się czuję, że ja zostawiam napiwek, kiedy płacę dwie dychy za szklankę wody w restauracji.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Ja tak sobie myślę o tym Mateusze Gesslerze i przypominam sobie Magdę Gessler, że my o niej kiedyś mówiliśmy, że jest odklejona.
0: A, bo talerz rzuciła, nie?

0: Urodziny godziny 8:18, to jest RMF Max, to jest wstawaj, nie udawaj. Już 8:19, kończymy. Swedish House Mafia, Luckily Happiness is So Sad. Lubicie ten numer, wiemy, dlatego wam gramy.
1: A tymczasem przenosimy się do świata naukowego, bo naukowcy nie mogą uwierzyć własnym oczom. Nie chodzi o to, że są zaspani i jeszcze im ropa nie wypadła z oka. Ale okazuje się, że na dnie Pacyfiku rosną złote drzewa.
0: I oni w szoku.
1: Tak, i oni są w szoku.
0: No bo to trochę jest szok, powiem ci. No bo niby mamy sierpień, a tam już jesień przyszła.
2: Max. Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
3: Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
6: Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: tego, nauczyłam się, naoglądałam się na TikToku i wiem tańczyć. To Zara Larsson, Lash Life w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: To jest właśnie ta koleżanka twojej mamy, która wszystko potrafi. Ale my na 29 minut cały czas mamy dla was jedną ulubioną zabawę, w której my pytamy znanych ludzi, influencerów, aktorów, artystów o to, co Polacy rodacy jedzą jadąc do pracy.
0: I stwierdziliśmy, że dobrym pomysłem będzie zadzwonić po 8 rano, tak w środku tygodnia, no, do Liski i pogadać, co tam z tym śniadaniem, jak to u niej wygląda.
4: Halo?
3: Siemano, Liwka! Jak tam, wstałaś? Obudziłaś się?
4: Wstałam. Otworzyłam oczy.
0: Liwka, to jak otwierasz oczy tak rano, mniej więcej, to co jesz na śniadanie? Co lubisz?
4: Piję kawę.
0: O, i powiedz nam, jaka to jest kawa. Czy taka czarna, mocna, z mlekiem?
4: Nie, to jest ja mam taki ekspres przelewowy i sobie wybieram, jaką kawę piję dzisiaj, bo sobie wącham i sobie sypuję i sobie zalewam.
3: Musisz mieć, Liwka, bardzo dobrą kawę, ponieważ my jak robimy sobie kawę w pracy, to jej po prostu nie wąchamy, bo przepijamy ją szybko.
0: Byle kopała.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Że my już całkiem nieźle pokopani od kawy, a teraz się wychillujemy razem z Liwką, śpiewającą tym razem już po kawie. Fukaj, Liwka, enklawa. Chcę więcej w RMF Max.
3: Ja chcę więcej tej kawy od Liwki.
5: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: PL. Jest 8:38, a my faktycznie musimy zadzwonić w jakiś dzwonek, bo słuchajcie, trzeba się zająć pogodą.
1: Czytamy o tym, że, a ja przynajmniej czytam o tym, że mają wrócić upały i temperatury nawet pod koniec sierpnia. W niektórych regionach Polski mogą dojść do 35 stopni, tak.
0: Czyli, że będzie
1: tak,
0: lampa. Może,
1: no, będzie lampa, jak wiadomo co, nie?
0: A ja mam zupełnie inne źródła i moje źródła mówią o tym, że w przyszłym tygodniu to nas czekają pierwsze przymrozki. Mhm. Mówię o Polsce, a do tego wszystkiego zima przyjdzie wyjątkowo wcześnie.
1: No więc my w RMF Max całej ekipie polecamy, żeby się ubierać na cebulkę. Mhm. Czyli na kąpielówki nałożyć kożuch.
2: Słuchaj, Marian.
3: No.
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Prowadzisz firmę i potrzebujesz niezawodnego samochodu dostawczego? Wybierz Maxusa z solidnym dwulitrowym silnikiem diesla. Teraz busy Maxus dla Twojego biznesu już od 94 900 zł netto. Odwiedź salon Maxus Matsuoka w Krakowie przy ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka 28 i poznaj ofertę przygotowaną dla firm. Brygadówka, skrzynia, laweta, a może kamper? Dostosujemy go dla Ciebie. Maxus Matsuoka. Twój biznes jedzie dalej.
6: Macie plany na finał wakacji? No to już macie. Spotkajmy się tam, gdzie królują najlepsze regionalne smaki, wyjątkowi wystawcy i dobra zabawa dla całych rodzin. 23 sierpnia Małopolski Festiwal Smaku zawita do Jaszczurowej. Gotuje dla nas Mikołaj Rej, a na scenie wystąpi Kombi Łosowski. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Patronat medialny RMF Max.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Kraków Pasternik 69.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
10: Prawie jak w radiu.
11: Nikt nie lubi czekać. Pobierz aplikację o auto na swój smartfon i omiń kolejki do bramek autostradowych. Dodajesz auto, podpinasz kartę, reszta dzieje się sama. Bez stresu, bez ekstra opłat. Zachowaj swój rytm. Pobierz aplikację o auto i wjedź na pas szybkiej płatności.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes, less stress.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara.

0: Dobrze, hop, dobrze, bujamy. Hop, hop, hop, hop, tańczymy. Moonlight i Fordo Alabama Ten na 11 minut przed godziną 9. Tymczasem proszę się rozgościć. Zapraszamy pod naszą palmę.
1: Stop. Troszeczkę wolniej.
0: No właśnie.
1: Taki bardziej Kraków sobie robimy teraz. Albo lepiej jakaś Italia. Tam też są jakieś palmy, prawda?
0: Ale za to u nas jest 15 tysięcy złotych, które możesz wygrać i to już za nawet jednego SMS-a, którego wyślesz teraz za 3,69 o treści max na numer 7327.
1: A ja proponuję prościej, nie trzeba wcale brać telefonu w dłonie, można przy komputerze. Oczywiście, można próbować siłą woli, ale dużo bardziej skutecznie jest, jak wejdziesz na rmfmax.pl i tam przyjmujemy zgłoszenia.
0: I przy okazji afirmuj to.
1: Afirmuj. 15 tysięcy na końcówkę tygodnia, na drugą połowę sierpnia. No trzeba sobie ten czas jakoś osłodzić. Tak
0: trzeba
1: dodatkowo.
0: Jeszcze pojechać na wakacje, jeżeli na tych wakacjach nie byłeś albo nie byłaś. Jeżeli chcesz 15 tysięcy, to zgłoś się do zabawy.
1: A nawet jak byłeś na wakacjach, to co szkodzi pojechać na jeszcze jedne?
0: Max na 7327.
1: Albo rmfmax.pl.

0: krótkie momenty przed godziną 9, bo to takie 4,5 minutki nam do 9 zostały. Niedużo, niedużo.
1: Ale już jak będzie ta punktualnie godzina 9, to będzie flash, będzie też pogoda, więc wy będziecie na bieżąco.
0: Będziecie fresh.
1: Będziecie flash, bo to fresh. Ha.
0: Czy coś tam.
1: Zostańcie.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na Ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG, odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD Kraków Jasnogórska 60. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
8: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
9: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika. Kraków, ulica Wadowicka 3B.
11: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Wybiła godzina 9, słuchacie RMF Max Kraków, Kinga Nega. Zapraszam na flash i prognozę pogody. 5 najciężej rannych osób w wypadku polskiego autokaru pozostaje jeszcze w szpitalach na Węgrzech. Kolejny transport do Polski zaplanowano na jutro.
2: Do Rzeszowa przylecą wtedy dwie osoby, których stan zdrowia się poprawia. Ostatniego transportu nie można jeszcze zaplanować, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Nie ma i nie będzie możliwości w tym tygodniu tych osób transportowania do Polski.
2: Transport ciał 12 ofiar tragicznego wypadku odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.
1: Tyle Michał Krasoń.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: Nie rozładował się jeszcze korek na czwórce przy węźle tynieckim. Tam, jak informujemy Was od rana, na pasie w kierunku Katowic ruch blokował rozbity samochód dostawczy. Utrudnienia też na odcinku między węzłami Targowisko Niepołomice. W Staniątkach na pasie w kierunku Krakowa zderzyły się dwa samochody. Wraca upał. Meteorolodzy wydali dziś ostrzeżenie dla Krakowa. Na termometrach do 30 stopni alert ma obowiązywać od 13 do 18, a szczegółowa prognoza tuż po flaszu. Organizacja, trasa, postoje i obowiązkowo prowiant na drogę. Wcześniej wybór miejsca, plaży i kampingów. Wakacje organizowane na własną rękę mogą być dużo tańsze niż urlop z biurem podróży. Co polecacie?
4: Chorwacja. Tam wcześniej można znaleźć kwatery, które zasługują na miano tańszych. Samemu samochodem brać zwierzaczki i jechać. Jak nie było korków, to 16-18, a w drodze powrotnej, kiedy były wypadki, to i 24 z powrotem.
5: Ile kasy zostało w portfelu?
4: Tak, 1000 na osobę to minimum, biorąc pod uwagę all inclusive.
1: Usłyszała nasza reporterka Dorota Wleklik. Do tematu budżetowych wakacji będziemy jeszcze wracać. Kładka Kazimierz Ludwinów w Krakowie zostanie otwarta dopiero pod koniec września. Termin inwestycji przesunięto o miesiąc z powodu dodatkowych prac. Koszt budowy to ponad 100 milionów złotych.

Na krakowskim niebie jeszcze sporo chmur, miejscami przelotny słaby deszcz, ale zdaniem synoptyków czwartek będzie słoneczny i bardzo ciepły. Temperatura wzrośnie dzisiaj do 30 stopni, a ta odczuwalna może być chwilami nawet nieco wyższa. Nie zabraknie słońca i błękitnego nieba, chociaż niewykluczone są również lokalne burze. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie w normie, wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany. Noc ma być pochmurna i burzowa. Możliwy deszcz.

0: Jest tragedia, bo są 3 minuty po godzinie 9. Ja sprawdzam mój plecak, który sobie przynoszę do pracy, a okazuje się, że tam nie ma kanapki, którą sobie która była przygotowana, i mówię: Jezu, jak to się stało, że mama mi nie spakowała kanapki? A potem sobie przypomniałem, że mama mi nie pakuje kanapek od 20 lat. No i tak to właśnie jest. Jak sobie człowiek przypomni, to jest dramat, nie?
1: Ale słuchaj, z drugiej strony, to też nie jest tak, że nie zapomniałeś wypakować tej kanapki pod koniec czerwca, więc bardzo ładnie twój plecak pachnie, to ci chciałam powiedzieć.
0: Wstawaj, nie udawaj, dziękujemy za dziś. Topiki Becky G już teraz, potem DJ Antoine, potem David Guetta zagra. Fajnie
1: twój
0: będzie.
1: Ulubiony.
0: Mój ulubiony, w RMF Pax. 3 po 9, siemanes, cześć.

0: się zbyt często nie zdarza, ale RMF Max akurat tak ma i to jest dowód na naprawdę dużą wyjątkowość całej sytuacji, bo to się często nie zdarza, żeby radio słuchało, a nie oceniało, zwłaszcza tych, którzy mają tak sombr przed momentem w piosence i jeszcze nie są ready. Nigdy nie będziemy gotowi. Na koniec wakacji, choćbyśmy ćwiczyli 2 miesiące. Irek Jakubek, to ciągle lato na maksa.
1: Reklama.
2: Mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 2 lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Tymczasem w salonie Filman.
14: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
15: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
13: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Krakowie. Oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
17: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
18: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
17: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika. Kraków, ulica Wadowicka 3B.
20: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
21: taniej masz. I po reklamie.

Czas w pracy szybciej leci, wakacje jakby się wydłużały. Tak właśnie działa playlista RMF Max. Jest lato na maksa, jest dobrze. Gorzej w szpitalu w Zamościu, bo znowu szok niedowierzanie, ile lekarz może zarobić w ciągu jednego roku. Prawie 3 miliony w rok, dokładnie 2 miliony 700 tysięcy. Ale nie to akurat jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że odkryliśmy gałąź, dyscyplinę medycyny, o której istnieniu wcześniej nie mieliśmy pojęcia. To się nazywa medycyna biznesowa.

0: A gdyby tak dzisiaj 15 tysięcy złotych, bang, niespodziewanie wpadło do twojego wakacyjnego budżetu. Proszę bardzo, da się załatwić. 15 tysięcy złotych, lato niech będzie jeszcze bardziej na maksa. W RMF Max mamy na to sposoby. Słuchajcie, 15 tysięcy złotych wygrać łatwiej i to całe 600 razy łatwiej. Bo razy 600 teraz mnożymy każde zgłoszenie do naszej zabawy. Proszę wysłać SMS o treści Max na 7327. A my mnożymy takie zgłoszenie razy 600. Łatwiej wejść do finału i wygrać 15 tysięcy. Max, wyślij teraz na 7327.
1: Reklama.
2: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
1: Co?
2: Ile? Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika, Kraków, ulica Wadowicka 3B.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa, rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6 tysięcy złotych i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
1: Na krakowskim niebie jeszcze sporo chmur, miejscami przelotny słaby deszcz, ale zdaniem synoptyków czwartek będzie słoneczny i bardzo ciepły. Temperatura wzrośnie dzisiaj do 30 stopni, a ta odczuwalna może być chwilami nawet nieco wyższa. Nie zabraknie słońca i błękitnego nieba, chociaż niewykluczone są również lokalne burze. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie w normie, wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany. Noc ma być pochmurna i burzowa, możliwy deszcz.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
21: RMF Max.
22: RMF Max Kraków.

Calvin Harris w RMF Max. Wiadomo, czas pracy szybciej minie przy panu Calvinie, a jak jest z Rihanną, to już zasuwa wskazówka pełną parą. Przepraszam, to był poeta początkujący, Irek Jakubek. Witajcie w RMF Max. Naukowcy przysłali mi świetne odkrycie. 2 lata temu odkryli Ziemię, mega Ziemię, ale teraz udało się policzyć, jaka tam jest grawitacja, jakie przyciąganie. I okazało się, że ludzie i wszystko inne na tej planecie ważyłoby 3 razy więcej niż na Ziemi. No więc, żeby to poczuć, wcale nie trzeba lecieć w kosmos. Uspokajam, wystarczy tydzień w Turcji all inclusive. A jak ktoś się boi latać, no to parę dni bez gofrowych ograniczeń we Władysławowie.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Kaufland jest.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit.
8: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Na plaży z ekipą.
13: Na formę.
14: Na zdrowie.
15: Na gorąco.
16: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
17: Czas na przedpołudniowy flash w RMF Max Kraków. Wybiła godzina 11. Kinga Nega. Zaczynamy. Mer Kijowa Witalij Kliczko ogłosił piątek dniem żałoby. Po nocnym rosyjskim ataku na ukraińską stolicę zginęło co najmniej 12 osób, ponad 30 zostało rannych. W sumie w kierunku Ukrainy wystrzelono dziesiątki pocisków balistycznych manewrujących i 168 dronów. 145 udało się zestrzelić. Były wybuchy, schroniliśmy się w łazience, usłyszeliśmy tłucz na szkło. Tak to wyglądało, mówi mieszkanka Kijowa. Na celowniku Rosjan znalazły się również magazyny żywności i siedziba Czerwonego Krzyża.
3: Słuchacie RMF Max Kraków.
17: Uwaga, kierowcy, nadal trzeba liczyć się z utrudnieniami na czwórce między węzłami Targowisko Niepołomice. W Staniątkach w kierunku Krakowa kolizja 6 pojazdów, ruch odbywa się prawym pasem. Premier Donald Tusk odwiedza dzisiaj Kraków. Szef rządu oficjalnie udzielił wsparcia Monice Piątkowskiej, kandydatce na prezydenta Krakowa, popieranej przez KO i PSL. Wczoraj Piątkowska zaprezentowała swój program wyborczy, w którym znalazła się zapowiedź wprowadzenia opłaty turystycznej czy ograniczenia obszaru strefy czystego transportu do drugiej obwodnicy. Coraz częściej wakacyjne wyjazdy organizujemy samodzielnie. Ich koszt jest zazwyczaj dużo mniejszy niż tych organizowanych z biurem podróży.
18: Szukaliśmy zawsze takich wakacji budżetowych. No, żeby dla dzieci było fajnie, żeby spędzały ten czas na dworze. To była Chorwacja, Hiszpania, Włochy.
19: Ile pieniędzy zostawało w portfelu? Dzięki temu sprytnemu zabiegowi my organizujemy.
20: Nie wiem, nie mam pojęcia. Zawsze jest taniej. Tak.
18: Tu jeździliśmy i na takie urlopy. No i dzieciom się zawsze podobało bardziej na tych kampach, bo tam były inne dzieci, różne atrakcje, no i zadowolone były, nie?
17: Mówili Dorota i Andrzej Włodarczykowie z Gorzowa. Letnie kino plenerowe na Czantori zaprasza na piątkowy i sobotni wieczór. My mamy dla Was bilety na wjazd kolejką na górę. Wchodźcie na RMF Max, lokalizacja Kraków. każdą godziną temperatura w Krakowie będzie wyższa. To będzie gorący czwartek. Zdaniem synoptyków dziś na termometrach maksymalnie zobaczymy 30 stopni, a ta odczuwalna temperatura może być nawet nieco wyższa. Na niebie ma być dużo błękitu i słońca. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie małe. Później mogą pojawić się chmury, a w nocy również niewykluczone są burze. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr zachodni chwilami umiarkowany.
4: Wakacje też mogą zmęczyć, zwłaszcza jeśli są takie sleep, eat, dance, repeat. Mamy repeat it i wystarczy. Tu RMF Max, tu lato na maksa.

0: Wakacyjnie, rewelacyjnie. Tobi Romeo w RMF Max i ja was bardzo przepraszam, ale zapomniałem o bardzo ważnej dacie. 18 sierpnia był Dzień Wolności Sektora Prywatnego, czyli taki moment w roku, w którym to przedsiębiorcy już nie pracują dla państwa jedynie, a tylko dla siebie. Także w przyszłym roku urlop obowiązkowo przed 18 sierpnia, żeby urwać coś z tych 229 dni przepracowanych jedynie dla kraju.
1: Max. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano.
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
3: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
5: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
8: I po reklamie.
9: Jak leżenie nad rzeką.
10: Jak prawdziwy spontan.
9: Jak pierwsza godzina urlopu. Brzmi lato na maksa.
11: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Od dawna to wiem.
1: Ja się staram powiedzieć, że mnie bardzo ciągnie do ciebie. Śpiewam patrząc na imieninowy serniczek. Dzisiaj pozdrowienia dla Bernarda, Samuela. Mamy jednego na pokładzie. I pana Sobiesława, najsłynniejszego w kraju pana Sobiesława Zasady. Lat 96, ulala. 2 miliardy na koncie, jeszcze bardziej ulala. Pytany o świetną formę i sekret długowieczności, pan Sobiesław Zasada powiedział, że pości. No widzicie, jednak tyle pieniędzy, a nie dojada.

0: Świetne nagrody i dużo pieniędzy. Maszynki do lodów, głośniki JBL i na przykład 15 tysięcy złotych. I jak grać to teraz, jak się włączyć do zabawy w tym momencie, to się korzysta najbardziej razy 600. Każde zgłoszenie wyślij teraz max na 7327. To teraz wysyła Max na 7327, ten ma jeszcze więcej szans na 15 tysięcy. Max 7327.
1: Reklama.
2: Wiesz co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Mega,
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Mamo, zobacz, robię gwiazdę!
11: A to dopiero początek. W High Five Gym dzieci rozwijają sprawność, pewność siebie i radość z ruchu podczas gimnastyki z elementami akrobatyki. Bezpłatne zajęcia pokazowe dla dzieci od 2 do 14 lat. Wybierz najbliższą lokalizację. Grochowska, Mała Hala Tauron, Areny Kraków, Pułkownika Dąbka i od września ulica Stadionowa 1 w Nowej Hucie. Zapisz dziecko na bezpłatne zajęcia na highfivegym.pl. Liczba miejsc ograniczona. High Five Gym. Tu zaczyna się ruch!
12: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
13: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
14: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki

0: Lidl, to się opłaca.
1: Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Haier 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Haier za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
2: Na podwórku.
3: Na imprezę.
4: Na koncert.
5: Tak brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
8: Z każdą godziną temperatura w Krakowie będzie wyższa, to będzie gorący czwartek. Zdaniem synoptyków dziś na termometrach maksymalnie zobaczymy 30 stopni, a ta odczuwalna temperatura może być nawet nieco wyższa. Na niebie ma być dużo błękitu i słońca, do wieczora utrzyma się zachmurzenie małe, później mogą pojawić się chmury, a w nocy również niewykluczone są burze. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, wiatr zachodni chwilami umiarkowany.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
5: RMF Max.
6: RMF Max Kraków.

gdzie są, ja się pytam, gdzie są ci wszyscy, którzy mówią, że na wakacjach, to oni starszych, o nie, starszych nie słuchają na wakacjach. A tu z lat 70. w nieco odświeżonej wersji. Cyril, Stumbling In. To może dla równowagi coś nowego, zwiastującego trzecią studyjną płytę Zali. Tylko kochaj mnie, tylko słuchaj, jutro po 9:00. Jerek Jakubek, do jutra.

0: reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
10: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
14: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa. Przyjdź w niedzielę 30 sierpnia do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
15: Zapraszam, dyrektor Tomasz Kosecki.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
18: Zdrowit.
0: I po reklamie.
5: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak gofry z bitą śmietaną.
5: Jak

0: 96 i 7 FM.
1: Wybiła godzina 13 w RMF Max Kraków. Czas na najświeższy flash i prognozę pogody Kinga Nega. Zapraszam. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty pierwszego i drugiego stopnia wydano dla południowej Polski. Dla obszaru od Opolszczyzny przez Małopolskę, Podkarpacie aż po Lubelszczyznę. Łącznie obejmują 8 województw. Oprócz silnych opadów deszczu prognozowany jest wiatr w porywach nawet do 100 km na godzinę. Niewykluczony też grad. Oprócz tego IMGW wydał także alerty pierwszego stopnia przed upałami sięgającymi do 30 stopni. Dotyczą części województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Obowiązywać będą w godzinach od 13 do 20.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: Będą pieniądze na budowę metra, zapewnił podczas swojej dzisiejszej wizyty w Krakowie premier. Donald Tusk zadeklarował, że Kraków będzie głównym beneficjentem ogólnopolskiego programu budowy metra. Na ten cel Polska chce pozyskać z Unii Europejskiej około 10 miliardów euro w latach 2028-34. MPK Kraków szuka nowych motorniczych. Kandydaci muszą mieć co najmniej 21 lat, prawo jazdy kategorii B i wykształcenie techniczne. Co ważne, za kurs na prowadzenie tramwajów zapłaci spółka. Szkolenie rozpocznie się w październiku. Po jego ukończeniu uczestnicy mają zagwarantowaną pracę. MPK oferuje umowę o pracę, bezpłatne przejazdy komunikacją miejską i pakiet dodatkowych świadczeń. Teraz kultura. W domu Jana Matejki w Krakowie można oglądać wystawę ukazującą nieznane, pełne humoru i autoironii oblicze tego wybitnego malarza.
2: Potrafi mieć dystans do samego siebie i to ogromny. Potrafi samego siebie przedstawić w sposób karykaturalny.
1: Podkreśla kierownik domu Jana Matejki Marta Kłak-Ambroszkiewicz. Zbliża się Fire Festival. Wydarzenie potrwa 3 dni, od 28 do 30 sierpnia. Odbędzie się na promenadzie superauto.pl Stadionu Śląskiego. Gorące popołudnie w Krakowie, dzisiaj na termometrach nawet 30 stopni. Sporo błękitu i słońca, chociaż po godzinie 18 zachmurzenie ma wzrosnąć do dużego. Niewykluczone są też lokalne burze z opadami deszczu. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr wieje z zachodu, jest umiarkowany, chwilami silny. Noc ma być dość ciepła, temperatura ma się zatrzymać w okolicach 17 kreski. Zachmurzenie duże, możliwe opady deszczu. Jutro już nieco chłodniej.
3: Kari, czy ty się wczoraj nie umawiałaś może z pogodą, że ma być dobra?
4: No i gdzieś jest.
3: Nie u nas akurat, ale i tak lato na maksa.
4: Jeszcze wytresuję. Dawid Miązek.
3: Karina Nicińska, zostajemy do 17.

0: Jak ona tak śpiewa? Ring my bell. Zadzwoń moim dzwonkiem, dzwoneczkiem. To o co jej chodzi?
1: Święta idą.
0: A może sobie dorabia u ludwisarza i ona właśnie sprawdza jakość dzwonu, która zrobiła.
1: Brzmi jak hasło do krzyżówki.
0: Bo przyznaj się, że nie wiedziałaś, kim jest ludwisarz.
1: No dobra, dawaj te nasze dzwonki.
0: Dzwon te?
1: Nie. No ten.
0: A te, aha, dobra. No to mamy, słuchajcie, to jest dzwon oznaczający co?
1: Rundę bonusową w RMF Max, w której wasze szanse na zgarnięcie nawet 15 tysięcy złotych urosły ile?
0: 490 razy. To nie jest tak, że to jest tak cały czas. Nie, to jest tylko przez 7 najbliższych minut, więc chwytajcie za swoje smartfony, dajcie szansę swojemu szczęściu, bo to jest tak, że jak nie pomożecie, no to kto mu pomoże?
1: Samo się nie zrobi, no. Więc szybciutko, hasło Max pod 7327 za 369 albo zgłoszenie na rmfmax.pl.
0: I uwaga, tylko 7 minut. Ten dzwon wiecznie bić nie będzie.
1: Ringnij więc... se w Bela i zgarnij 15 tysięcy złotych.
0: rmfmax.pl albo 7327. Hasło Max.
1: Graj, nie czekaj.
2: Max. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy Exclusive Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
8: Mamo, zobacz, robię gwiazdę!
9: A to dopiero początek. W High Five Gym dzieci rozwijają sprawność, pewność siebie i radość z ruchu podczas gimnastyki z elementami akrobatyki. Bezpłatne zajęcia pokazowe dla dzieci od 2 do 14 lat. Wybierz najbliższą lokalizację. Grochowska, Mała Hala Tauron, Areny Kraków, Pułkownika Dąbka i od września ulica Stadionowa 1 w Nowej Hucie. Zapisz dziecko na bezpłatne zajęcia na highfivegym.pl. Liczba miejsc ograniczona. High Five Gym. Tu zaczyna się ruch.
10: Co ty taki zakręcony?
11: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
11: Co? Tak szybko?
10: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
11: Czekaj!
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
11: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
10: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: Ram nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na Ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG, odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD Kraków Jasnogórska 60. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
2: a w praktyce

0: Ma regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
0: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: No piękne, póki jeszcze lato trwa. Lato i wszystko gra w RMF Max z Wiktorem Waligurą.
1: Słuchajcie, jak rządzący obiecają, że coś zrobią, to zawsze dowiozą. Zaledwie 3 lata po wyborach mamy propozycję przesunięcia progów podatkowych.
0: No i co?
1: No i ci wszyscy, którzy zarabiają więcej niż 10 tysięcy miesięcznie, tak, zaoszczędzą, uwaga, w nowym systemie jakieś 200 zł w skali miesiąca.
0: A
1: tak.
0: Ci, którzy poniżej, to co?
1: No to nic, nie skorzystają na tym.
0: Świetnie.
1: No. Dziękujemy bardzo,
0: dziękujemy.
1: Super.
0: Dziękujemy wszystkim w rządzie za absolutne nic, ale powiedz, podwyższyć wolną kwotę od podatku mieli, podwyższyli?
1: Nie, ale obiecali.
0: To jest trochę jak z obietnicą, że ktoś w związku wyrzuci w końcu śmieci.
1: Dwa razy obiecać, to jak raz zrealizować.

0: My body isn't ready somewhere w RMF Max.
1: No moje, moje ciało też absolutnie nie jest gotowe. Ja już się pogubiłam. O co chodzi z tą pogodą? Jak nie, jest
0: ale,
1: w końcu?
0: No ale czego nie rozumiesz? Był deszcz, potem był grad, teraz będzie ciepło, a potem znowu będą burze.
1: Weź mnie to rozrysuj, co?
0: Taki sierpdziernik. Prognoza za chwilę, a po niej The Weeknd. RMF Max.
2: Reklama. Mega
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Kraków, ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.

0: Róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
1: Sprawdź najgorętsze koncerty tego lata w Strefie 57. Bilety na www.strefa57.com. Nowa strefa spa w salonie Hof. Z okazji otwarcia do 30 sierpnia nawet 20% rabatu na łazienki. Odkryj swoją domową strefę relaksu z salonem Hof. Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
2: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: I po reklamie.
5: Na leżaku.
6: Całą paczką.
5: Na luzie.
7: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM. If you love me, let me
8: hear you. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
9: Gorące popołudnie w Krakowie, dzisiaj na termometrach nawet 30 stopni. Sporo błękitu i słońca, chociaż po godzinie 18 zachmurzenie ma wzrosnąć do dużego. Niewykluczone są też lokalne burze z opadami deszczu. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr wieje z zachodu, jest umiarkowany, chwilami silny. Noc ma być dość ciepła, temperatura ma się zatrzymać w okolicach 17 kreski. Zachmurzenie duże, możliwe opady deszczu. Jutro już nieco chłodniej.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
4: RMF.

0: Pani Ariana niezmiennie w formie One Last Time. To jest RMF Max, zbliżamy się do 15 i przenosimy się na chwilę do Pobierowa.
1: Bo w Pobierowie jakby luksusowo. Wyobraź sobie, że możesz zjechać na plażę, ale windą.
0: Co ty gadasz? Ze skarpy?
1: No dokładnie.
0: Wow.
1: Nie wszystkim jednak ta nowa wizytówka Pobierowa, jak mówią o niej urzędnicy, się podoba.
0: Dlaczego?
1: Bo internauci zarzucają między innymi, że jest źle podświetlona, nie te kolory. Pamiętajcie, tylko różowa magenta RMF Max, ale też bryła nie do końca przypadła im do gustu.
0: A co z tą bryłą jest nie tak?
1: Ona miała być tak skonstruowana, żeby przypominała trochę rufę statku morskiego.
0: Czyli przód czy tył? Rufa to jest gdzie?
1: Wszystko zależy od okoliczności, ale powiedzmy, że tył.
0: No i co, wygląda?
1: Jak zamkniesz oczy.
0: Z tyłu na plaży to niejedno może zmylić.
1: Jak zamkniesz oczy, to nawet Pobierowo jak Santorini wygląda.

0: Reklama.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
3: Sanostol.
4: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl. Gotowi na motoryzacyjne emocje? 5 i 6 września, Expo Kraków. Tuning Show. Najważniejsze wydarzenie motoryzacyjne w Krakowie. Na stoisku Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka czeka na Was prawdziwa legenda. Mazda MX-5. I uwaga, ta ikona przejdzie totalną metamorfozę. Będzie moc, będzie styl, będą emocje. Ale to nie wszystko. Przyjedźcie i przekonajcie się sami. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka. Widzimy się 5 i 6 września w Expo Kraków.
4: Cztery najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027, Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić. Szczegóły na pzps.pl.
5: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: I po reklamie.
2: Jak rozgrzana łąka.
3: Jak ognisko na działce.
2: Jak wypad nad wodę. Tak brzmi lato na maksa.
4: Kraków 96 i 7 FM.
5: Piętnasta w RMF Max Kraków. Czas na flash, sport i pogodę. Kinga Nega. Zapraszam. We Fleszu o 15:00 dobre wieści dla pacjentów onkologicznych. Rosną szanse na stworzenie nowej szczepionki na groźny nowotwór skóry, czerniaka.
6: To jeszcze nie jest koniec tych badań klinicznych, niemniej jednak wyniki na ponad 100 pacjentach pozwalają nam wierzyć, że to jest dobry kierunek. Przede wszystkim jest to szczepionka personalizowana.
5: Tłumaczyła kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, profesor Natalia Marek-Trzonkowska.
4: Słuchacie RMF Max Kraków.
5: Pieniądze na metro dla Krakowa są, ale najpierw miasto musi przygotować inwestycje. Taką deklarację złożył dzisiaj w Krakowie premier Donald Tusk. Jak podkreślił, finansowanie ma ruszyć po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód, przede wszystkim środowiskowych. Rząd planuje krajowy program budowy metra wart 10 miliardów euro, a Kraków ma być jego głównym beneficjentem. Środki mają pochodzić między innymi z funduszy unijnych i kredytów. Uwaga na burzę w Krakowie. IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia. Alert ma dziś obowiązywać od 17 do 3 w nocy. Synoptycy prognozują ulewne opady deszczu, miejscami gradu. Zamiast biura podróży organizowanie wyjazdów na własną rękę. Dziś w RMF Max rozmawiamy o budżetowych wakacjach. Przy popularnych kierunkach w szczycie sezonu różnica wynosi do 20%. Ostateczny zysk zależy od elastyczności terminów czy wybranego przez nas standardu pobytu.
7: Szukaliśmy zawsze takich wakacji budżetowych. No i żeby dla dzieci było fajnie, żeby spędzały ten czas na dworze. To była Chorwacja, Hiszpania, Włochy.
8: Ile pieniędzy zostawało w portfelu? Dzięki temu sprytnemu zabiegowi my organizujemy.
9: Nie wiem, nie mam pojęcia.
10: Zawsze jest taniej.
9: Tak,
7: nie?
9: Tak.
7: Bo jeździliśmy i na takie urlopy. No i dzieciom się zawsze podobało bardziej na tych kampach, bo tam były inne dzieci, różne atrakcje, no i zadowolone były, nie?
5: Mówili Dorota i Andrzej Zgorzowa, rozmawiała z nimi Dorota Wleklik.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Iga Świątek z 9. zwycięstwem z rzędu melduje się w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Pokonała francuskę Diane Perry. O półfinał zagra dziś około 1 w nocy z Jeleną Rybakiną. Cztery polskie drużyny rozpoczynają dziś walkę w decydującej rundzie eliminacji europejskich pucharów. O 18:00 Jagiellonia Białystok podejmie gruzińską Iberię Tbilisi w Lidze Europy. Godzinę później Lech Poznań zagra ze szwajcarskim FC Thun. O 20:00 Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco w eliminacjach Ligi Konferencji.
12: Może pójdziemy z zasadą, że do 3 razy sztuka i tym razem Górnik wyjdzie zwycięsko.
11: Mówił Rafał Janicki z Górnika. Na koniec o 21:00 Raków Częstochowa kontra Hajduk Split. Robert Lewandowski z kolejnym golem dla Chicago Fire. Polak przyczynił się do wygranej nad Orlando City, wykorzystując rzut karny. Czas na Formułę 1. Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen przedłużył kontrakt z zespołem Red Bulla do 2030 roku. Obecnie zajmuje 6. miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców. Na koniec przypominajka. Na stronie RMF Max mamy bilety na memoriał Kamili Skolimowskiej. Ten już w niedzielę na Stadionie Śląskim.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Dziś zdecydowanie sprawdzą się przewiewne ciuchy. Czwartek w Krakowie gorący na termometrach 30 stopni. Zachmurzenie zmienne, jest sporo błękitu i słońca, ale zdaniem synoptyków mogą też pojawić się lokalne burze. Alert ma obowiązywać od godziny 17 do 3 w nocy. Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Warunki biometeo są dzisiaj niekorzystne. Wiatr w porywach może wiać z prędkością do 50 km na godzinę. Noc ciepła.
13: Kto nam zabroni w czwartek po 15 się czuć jak w weekend? No kto? No kto?
14: Zwłaszcza, że ja jutro mam wolne, także
13: o
14: ja
13: ty! To jest lato i wszystko gra.
15: Karina Nicińska
13: i Dawid Miązek do 17.

0: To coś czai się już w naszych kokosach. Palmy powoli szeleszczą w studiu RMF Max, a to oznacza, że za chwilę to coś wypełznie na świat.
1: I nie będzie to wąż, skorpion czy pająk, nie, będzie to nagroda, może nawet 15 tysięcy złotych.
0: Już za chwilę finał naszej zabawy Casa de Palma, a to oznacza, że wy musicie mieć telefony przy sobie.
1: Nie odbierajcie teraz od nikogo z wyjątkiem RMF Max, pilnujcie, żeby mieć zasięg, pilnujcie, żeby mieć dźwięki włączone już za mniej niż 10 minut finału.
0: Zobaczymy, co się wydarzy.
2: RMF Max, RMF Max. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
6: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
9: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
10: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kastorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Na imprezę.
3: Na siebie.
4: Na chillowanko.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Alma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Nadszedł ten najbardziej ekscytujący moment z całego dnia w RMF Max.
2: Bo już za chwilę, nie, czy ktoś odbierze telefon od nas, bo to finał naszej zabawy Casa de Palma.
1: Sygnał, jak słychać, już jest, to czekamy na halo.
3: Halo.
1: Halo, dzień dobry, cześć. Karina i Dawid, RMF Max dzwoni.
3: Tak, cześć, dzień dobry.
2: Jak masz na imię?
3: Marcin.
1: Co ty taki zaspany jesteś? Chyba, że cię, nie wiem, z jakiegoś letargu obudziliśmy.
3: W pracy jestem.
2: A w pracy?
1: A, w pracy, nie, to dobrze, no to prawidłowo, że zaspany. A czym się w pracy zajmujesz?
3: Koszę trawę.
1: Okej.
2: Okay. Fajnie.
3: Fajnie. Zieleń.
2: No to piękny fajnie. Zawód, ale powiedz, mój drogi, co powiesz na to, żeby skosić za chwilę jakąś nagrodę, co?
3: Jestem za.
2: Myślałam.
1: Fajnie. No i fajnie. Słuchaj, mamy dla ciebie wakacyjne nagrody skryte w naszych kokosach zawieszonych na palmach. Palm jest 26, więc pozostaje ci wybrać numer palmy, którą mamy dla ciebie potrząsnąć i nagroda z tej palmy jest twoja. To poproszę od 1 do 26 numerek.
3: 26. Dzień urodzin.
2: Pięknie.
1: 26. Dzień urodzin. Pięknie. 26 grudnia się urodziłeś, sierpnia.
3: Sierpnia.
1: O, proszę, no to zaraz będą urodzinki, super.
2: A powiedz, czujesz, że ty masz tą rękę do roślin? Bo to wiesz, palmy, kokosy, to trzeba się dobrze zaopiekować.
3: No, tak pół na pół. Zależy, czy to koniec tygodnia, czy początek.
2: No, okay. Wszystko zależy od nastroju.
1: No dobra, słuchaj, palma numer 26, potrząsamy już dla ciebie tym drzewkiem i mamy, o, mamy już kokos na ziemi. Marcin.
2: Ewidentnie tą rękę do roślin, to ty, chłopie, masz.
1: Masz. My ci do życzeń urodzinowych już teraz, na nadchodzące za 6 dni twoje urodziny, dorzucamy jeszcze
2: 1000 złotych!
3: Bardzo fajnie.
1: No, bardzo fajna premia chyba, nie?
3: Pewnie, że tak.
1: Słuchaj, kiedy ostatnio miałeś dniówkę 1000 złotych?
3: O, nie pamiętam.
2: No widzisz, a tu jest po prostu w chwila moment, prawda?
1: Nawet nie dniówka, tylko w parę sekund zarobione pieniądze. 1000 złotych leci już do ciebie. Pozdrawiamy cię gorąco i jeszcze raz wszystkiego dobrego na urodziny.
3: Dziękuję i dobrego.
2: 100 lat.
1: La. Chcecie sobie zrobić takie urodziny? Nawet nie musicie mieć urodzin, my tego nie sprawdzamy w ogóle.
2: Wchodźcie do gry, a my zadbamy o prezenty. Z hasłem MAX pod 7327 za 369.
1: Albo na www.rmfmax.pl. Kolejny finał już jutro.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: przyznam szczerze, że lubię, jak Armin van Buuren przypomina sobie tego starego, dobrego Armina i wjeżdża w trensowe klimaty, tak jak w tym numerze Everlasting z Saszą w RMF Max. Za chwilę sprawdzamy wasze głosówki i SMS-y, które przesyłacie w temacie wyznawania miłości.
1: No, gdyby pogoda nam miała coś do powiedzenia, to tak patrząc po tym, co wyraża, to ewidentnie strzeliła focha, tylko chyba jeszcze nie wiemy do końca za co.
0: Jak to w związku? Pogoda za moment, pani Dua Lipa.
2: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Summer. Summertime!
6: Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: Salon Toyota Dobrygowski zaprasza i oferuje nowe samochody marki Toyota nawet do 40 tysięcy taniej.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na Ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG, odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD Kraków Jasnogórska 60. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: i po reklamie.
1: Dziś zdecydowanie sprawdzą się przewiewne ciuchy. Czwartek w Krakowie gorący na termometrach 30 stopni. Zachmurzenie zmienne, jest sporo błękitu i słońca, ale zdaniem synoptyków mogą też pojawić się lokalne burze. Alert ma obowiązywać od godziny 17 do 3 w nocy. Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Warunki biometeo są dzisiaj niekorzystne. Wiatr w porywach może wiać z prędkością do 50 km na godzinę. Noc ciepła.
0: RMF Max.
2: RMF Max Kraków.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Reklama.
1: Gotowa na powrót do szkoły?
2: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
1: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
3: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
5: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
6: Mamo, zobacz, robię gwiazdę!
7: A to dopiero początek. W High Five Gym dzieci rozwijają sprawność, pewność siebie i radość z ruchu podczas gimnastyki z elementami akrobatyki. Bezpłatne zajęcia pokazowe dla dzieci od 2 do 14 lat. Wybierz najbliższą lokalizację. Grochowska, Mała Hala Tauron, Areny Kraków, Pułkownika Dąbka i od września ulica Stadionowa 1 w Nowej Hucie. Zapisz dziecko na bezpłatne zajęcia na highfivegym.pl. Liczba miejsc ograniczona. High Five Gym. Tu zaczyna się ruch.
8: Słyszysz? Tak brzmi lato w Brzoskwinie Ogród. Zaledwie 15 kilometrów od Krakowa czeka miejsce, w którym czas płynie trochę wolniej. Posłuchaj śpiewu ptaków, szumu drzew i naciesz oczy pełnią lata. Brzoskwinie Ogród to miejsce, w którym dorośli odnajdują spokój, a dzieci przygodę. Tu naprawdę chce się wracać, bo każda pora roku opowiada inną historię. Więcej informacji na www.brzoskwiniaogród.com.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa. Przyjdź w niedzielę 30 sierpnia do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
12: Zapraszam, dyrektor Tomasz Kosecki.
13: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
15: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: I po reklamie.
18: Nad morze.
19: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
20: RMF Max.
21: Kraków 96 i 7 FM.
22: O 17:00 szybko o tym, co ważne w czwartkowe popołudnie. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na Flash RMF Max. Naukowcy są coraz bliżej stworzenia szczepionki dla chorych na czerniaka, czyli groźny nowotwór skóry.
23: Preparat daje szansę na zmniejszenie ryzyka przerzutów, czyli w praktyce na wydłużenie życia osób, które chorują na czerniaka. Kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, które działa przy Uniwersytecie Gdańskim, profesor Natalia Marek-Trzonkowska, tłumaczy, że kluczowe jest to, że jest to szczepionka dopasowana do konkretnego pacjenta.
24: Wyszukiwane są konkretne mutacje obecne w nowotworze chorego. Będzie znajdował się w szczepionce i jak
0: aktywują odpowiedź przeciwnowotworową.
23: Ta szczepionka byłaby podawana pacjentom z zaawansowanym czerniakiem już po usunięciu guza.
22: Mówił Michał Dobrołowicz. Wracamy do Polski. Będzie krótko o planowanych zmianach w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, żeby kaucją objęte zostały kolejne opakowania.
17: Kaucją mają być objęte także jednorazowe szklane opakowania. Chodzi m.in. o tak zwane małpki, ale także butelki po sokach czy innych napojach.
18: Polacy mają dosyć zbierania odpadów po lasach po kimś. Zasada powinna być prosta. Śmiecisz, pijesz, sprzątnij po sobie, po prostu. Nawet jeżeli ktoś wyrzuci takie opakowanie, to znajdzie się ktoś, który to opakowanie podniesie.
17: Mówi Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska. Resort chce także, żeby bony, które wydają automaty kaucyjne, obowiązywały dłużej niż 30 dni od oddania butelek.
22: A tematem zajął się Michał Krasoń.
21: To jest RMF Max.
22: Zofia i Nikodem to najczęściej nadawane dzieciom imiona w pierwszej połowie bieżącego roku. Pierwsze otrzymało 2160 dziewczynek. Na drugim miejscu jest Zuzanna, a na trzecim Maja. Popularne żeńskie imiona to także Hanna i Oliwia. Imię Nikodem otrzymało 2600 chłopców. Drugie pod względem popularności jest imię Antoni, a na trzecim miejscu Jan. W czołówce męskich imion także Leon i Aleksander.
19: Weź sprawdź.
21: Zaraz pogoda w RMF Max.
19: Zaraz pogoda w RMF Max.
20: Aura może dzisiaj zaskoczyć. Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed możliwymi burzami. Alert ma obowiązywać do trzeciej w nocy. Burzom mogą towarzyszyć opady deszczu. Na termometrach dzisiaj wysokie wartości, 30 stopni, dużo słońca, dużo błękitu, ale jak mówiłam, ta aura może się zmienić. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Jutro będzie już zdecydowanie chłodniej. Temperatura ma się wahać od 23 do 25 kresek.
21: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa. Od świtu do świtu.
24: Mówię wam dziś, dzień dobry w stanie wzburzenia wielkiego.
20: Co się
24: stało? Po remoncie w naszej kuchni światło jest zbyt jasne, nie da się tam być.
20: To prawda, jest trochę jak w laboratorium, ale zdania są podzielone.
24: Ale jakbyście napisali do naszego szefa tutaj na redakcja@rmfmax.pl maila, że w kuchni jest za jasno,
20: ale
24: bylibyśmy wdzięczni.
20: Powiedział, żebyś ciszyć już to światło, jak nam się tak nie podoba.
24: Powiedział w końcu?
20: Powiedział.
24: A, dobra.
20: No powiedział, jak wychodził. A my właśnie wchodzimy. Dzień dobry, tu Siwek i Borycka, kanał nadawczy do 20 w RMF Max.
24: I tak napiszcie.

0: Tak, gramy. Felix Jen za nami w RMF Max. 7 minut po 5. No i co? Nie będziemy chyba tego przeciągać, bo to już po prostu ja się nie mogę doczekać, żeby poczytać wam w myślach.
1: Powiedz to.
0: Stop! O czym teraz myślisz?
1: No i znowu oczywiście zaznaczamy, że tylko szczere odpowiedzi przyjmujemy na Messenger RMF Max. A nawet jak się jakaś nieszczera pojawi, to na pewno nie wygra. Tyle wam powiem.
0: Tak, bo my już mamy taki radar po prostu, że my wiemy, co wy myśleliście naprawdę, a co wymyśliliście po prostu specjalnie.
1: A 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze są do wygrania, więc ktoś, kto najkreatywniej, najciekawiej opowie myśl, którą w tym momencie miał, kiedy padło stop, no to wygra właśnie taki pakiet wejściówek.
0: Tak jest, więc stop, o czym myślisz, daj znać na Messengerze RMF Max. Czekamy na wasze wakacyjne myśli.

0: serdecznie polecam na podstawie własnego doświadczenia dodać ten numer do playlisty do biegania, treningu albo innej aktywności fizycznej.
1: Tempo takie odpowiednie, tak, w sumie, no.
0: Moving to the sun. Ale to musieliśmy oczywiście chórem, bo to inaczej byśmy się po prostu...
1: Ale brzmiało, jakbyśmy właśnie skończyli biegać, tak, to jest 10 kilometrów. Słuchajcie, w innym temacie trochę, ale też ważnym. Minister klimatu i środowiska zapowiada, że będą zmiany w systemie kaucyjnym. Chodzi o to, żeby wydłużyć ważność tych bonów, które dostajemy, jak już buteleczki zostaną oddane, żeby były ważne dłużej niż 30 dni. Ile dokładnie, to jeszcze nie wiadomo, ale ma być więcej niż miesiąc czasu na ich wykorzystanie.
0: A teraz są ważne 30 dni?
1: No.
0: Matko, to muszę szybko do domu wracać.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Kaufland jest
5: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Cztery najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027, Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić. Szczegóły na pzps.pl.
7: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: Studia w Krakowie? Mieszkanie też trzeba ogarnąć. Sprawdź specjalne oferty dla studentów od Archicom. Zapraszamy do salonu sprzedaży Lubicz 23A, Kraków. Lub zadzwoń 12 666 00 32.
12: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
14: I po reklamie.

0: wiem, jak on to robi, ale on jest jednocześnie wesoły i smutny i to jest jakieś takie fajne.
1: Tak, ja się z tym zgodzę. Dawid podsiadło za nami w RMF Max.
0: A ja wam teraz mam coś do powiedzenia w sprawie Pumy.
1: Czyli mam zapytać, tak?
0: Pytaj.
1: Jakiej Pumy?
0: To jest świetne pytanie, Justyna, bo są aż cztery. Nie, tak zupełnie poważnie, słuchajcie. Czwarta Puma już w ciągu 2 miesięcy zauważona w Polsce i trzeba zachować ostrożność. Tym razem to jest okolica miejscowości Bronaki Olki w Podlaskiem i są zasady, których trzeba przestrzegać. Mhm. Tak, trzeba nie panikować, nie uciekać, zachować dystans, nie wyciągać telefonu, a potem zawiadomić odpowiednie służby.
1: No.
0: Tak. I od siebie dorzucę też, żeby Pumy absolutnie nie rozciągać, bo pumy nie są z gumy.
1: Mamy nadzieję, że pomogliśmy.

0: Reklama.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
0: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Prowadzisz firmę i potrzebujesz niezawodnego samochodu dostawczego? Wybierz Maxusa z solidnym dwulitrowym silnikiem diesla. Teraz busy Maxus dla twojego biznesu już od 94 900 zł netto. Odwiedź salon Maxus Matsuoka w Krakowie przy ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka 28 i poznaj ofertę przygotowaną dla firm. Brygadówka, skrzynia, laweta, a może kamper? Dostosujemy go dla ciebie. Maxus Matsuoka. Twój biznes jedzie dalej.
9: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź

0: randkę.
1: Na dziko.
2: Na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
5: Aura może dzisiaj zaskoczyć. Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed możliwymi burzami. Alert ma obowiązywać do 3 w nocy. Burzom mogą towarzyszyć opady deszczu. Na termometrach dzisiaj wysokie wartości, 30 stopni, dużo słońca, dużo błękitu, ale jak mówiłam, ta aura może się zmienić. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Jutro będzie już zdecydowanie chłodniej. Temperatura ma się wahać od 23 do 25 kresek.

0: No i to jest klimat. Eminem i Not Afraid w RMF Max. Można powiedzieć, że Eminem wykazał się brawurą w tym numerze. To samo powiedziałabym też o Michale, który wczoraj, po 7 latach przerwy, poszedł grać w nogę.
1: I skąd ludzie mogli się o tym dowiedzieć? Ano stąd na przykład, że dziś ledwo chodzę. Mm-hmm. I ja też uważam, że to była brawura. To nie była odwaga, to była brawura.
0: Ale co, no dobrze się bawiłeś,
1: nie,
0: tak?
1: Nie, no było zarąbiście.
0: Półtorej godzinki biegania. Nie wiedziałeś jeszcze, jakie będą konsekwencje. To
1: nie,
0: jest jakby
1: absolutnie.
0: Życie jakby jutro miało nie być. No.
1: Tego nie dało się wczoraj przewidzieć.
0: Absolutnie, no ale generalnie to nas skusiło i skłoniło do takiej rozmowy właśnie o powrotach do rzeczy, które kiedyś lubiliśmy robić, a potem dorosłość trochę nam to zabrała. Na to czas, albo kontuzje, albo różne inne historie. Ja na przykład wróciłam też do robienia zdjęć takich bardziej artystycznych, bo kiedyś to lubiłam.
1: Super, a potem, nie boli chyba nic.
0: Nie, potem nic nie boli. To jest akurat
1: super.
0: Bezpieczny sport.
1: To może ja też pomyślę o tym.
0: Pomyśl o tym, a wy dajcie znać, jeśli też macie jakieś takie rzeczy, do których wróciliście po latach, jakieś stare pasje sobie odkopaliście. Jak wam teraz z tym jest? Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max.

0: reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Summer. Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: Salon Toyota Dobrygowski zaprasza i oferuje nowe samochody marki Toyota nawet do 40 tysięcy taniej.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
2: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Mamo, zobacz, robię gwiazdę!
4: A to dopiero początek. W High Five Gym dzieci rozwijają sprawność, pewność siebie i radość z ruchu podczas gimnastyki z elementami akrobatyki. Bezpłatne zajęcia pokazowe dla dzieci od 2 do 14 lat. Wybierz najbliższą lokalizację. Grochowska, Mała Hala Tauron, Areny Kraków, Pułkownika Dąbka i od września ulica Stadionowa 1 w Nowej Hucie. Zapisz dziecko na bezpłatne zajęcia na highfivegym.pl. Liczba miejsc ograniczona. High Five Gym. Tu zaczyna się ruch!
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
3: Jeśli tęsknicie za takimi typowymi letnimi burzami, to być może dzisiaj takowa będzie. Właśnie w nocy mogą pojawić się gwałtowne wyładowania na termometrach okolice 19 stopni, więc oprócz tej burzy to naprawdę dosyć ciepła i przyjemna noc. Jeśli chodzi o kolejny dzień, 24 stopnie maksymalnie na termometrach, słońce będzie nas unikać niestety. Nie można tego powiedzieć o wietrze, który rzeczywiście mocniej zawieje momentami. Ciśnienie będzie umiarkowane.
4: Ale jak dobrze, że zobacz, że czwartek.
5: No dobrze.
4: Dobrze,
5: ja
4: że
5: się
4: czwartek,
5: zgadzam,
4: bo
5: tak.
4: Gdyby był piątek, to trzeba by było gdzieś wyjść, z ludźmi się zobaczyć, ubrać się, wyglądać jakoś. A tak to, proszę bardzo, kanapa,
5: tak.
4: Odpoczywamy.
5: Nikt nikogo nie zmusza, a jeszcze gdzie niegdzie pada, gdzie niegdzie burza, to już w ogóle, no po co z domu wychodzić, jak pada, no?
4: Sensu brak.
5: W ogóle absolutnie. Także bawcie się dobrze tam, gdzie lubicie najbardziej. A my dobrze wiemy, gdzie to jest. Siemek i Borycka po tej stronie. Do 20 jeszcze kanał nadawczy w RMF Max.
4: I jeszcze wysyłamy was na koncert Sobla, więc zostańcie z nami.

0: David Guetta i Bibi Rexa w RMF Max.
1: David Guetta, taki artysta, którego nigdy bym z playlisty nie wyrzucił.
0: Ja też.
1: Absolutnie.
0: 12 minut po 19. Słuchajcie, my to tak sobie siedzimy, przeglądamy naszego Instagrama Maxowego, a tam konkurs przecież, w którym możecie jeszcze wziąć udział i wygrać codziennie podwójną wejściówkę na finałowy koncert projektu Enklawa, który będzie w Warszawie dokładnie za tydzień w czwartek. No a tam na scenie Fuka i Liwka, Sokół, no i Sanach też będzie.
1: No i to jest taki cudowny, kameralny koncert, niepowtarzalny klimat. Możecie tam być. Wpadajcie na media społecznościowe RMF Max. Tam się dowiecie, jak zawalczyć o te wejściówki. A jeżeli jeszcze jakieś takie zawahanie w was, czy warto, czy nie warto, no to jednego z tych numerów w ramach projektu Enklawa teraz posłuchajcie razem z nami, to Sanach itp. itd.
2: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
3: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał to drzwi moich pług.

0: Ale to plumka przyjemnie.
1: Mhm, Bausa i Magnetic w RMF Max. Ach, jeszcze tam zrobiły takie... 19 minut po siódmej, to jest kanał nadawczy. Mamy nadzieję, że nadal z nami jesteście w dużej ilości, bo teraz będzie nasz ulubiony konkurs dziś. Taki sobie wymyśliliśmy i wymarzyliśmy.
0: Bo znacie pewnie zabawę w kalambury, my tymczasem zapraszamy was na zabawę w sobelbury. To znaczy kalambury, w których można wygrać bilety na sobla.
1: Tak, bo to nie chodzi o to, że sobel przeczesuje wszystkie dziury, tylko tylko właśnie te kalambury, bardziej w tę stronę. No i żeby z nami w te kalambury zagrać, to trzeba teraz na Messengerze RMF Max napisać, w sumie opisać sobla, ale bez używania słowa sobel.
0: To znaczy, tak jakby sobel był hasłem w kalamburach, to tak. Teraz nam go tak opiszcie na Messengerze RMF Max. Kto zrobi to najlepiej, dostaje szansę zawalczyć w kalamburach o bilety na koncert, który już 29 sierpnia w strefie 57. Messenger RMF Max. Opisz sobla, jakby był hasłem w sobelburach.
2: RMF Max. Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
6: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano.
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
16: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
17: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

0: Fuka i Liwka w projekcie Enklawa. To chce więcej w RMF Max, a my się już przenosimy powoli do klimatów Sobla i Strefy 57. Dzisiaj tam wejściówki z przyjemnością rozdamy, a że mamy ich trochę, no to wydzwoniliśmy i Przemka, i Asię. Cześć!
1: Cześć, cześć.
0: Słuchajcie, hejka. Jest przed wami szansa zgarnąć po dwie wejściówki na koncert Sobla, który już w przyszłym tygodniu w Strefie 57. Trzeba zagrać w Sobelbury, czyli w kalambury.
1: No dobrze, zaczynajmy.
0: Sytuacja jest taka, że my już Asi przed chwilką powiedzieliśmy słowo, które ty, Przemek, będziesz musiał zgadnąć, więc Asia po prostu tak jak w kalamburach będzie próbowała ci to słowo wytłumaczyć. 90 sekund będzie na to, żeby ci się udało to zgadnąć, ale mamy nadzieję, że pójdzie dobrze.
1: Dobrze.
0: Jesteście gotowi?
1: Tak.
2: 90
1: tak,
2: sekund tak. To jest masa czasu, więc w ogóle się nie spieszcie, na spokojnie, najważniejsza jest skuteczność, Sobelbury to jest poważna gra. Już niedługo, słyszałem, że jest rozważana na Igrzyskach Olimpijskich. Także uwaga, lecicie, czas start.
3: Przemku, to jest kwiatek. Fioletowy.
1: To jakiś tulipan może.
3: Rośnie w ogrodzie albo w dolniczce i nazwę ma bardzo podobną do swojego koloru.
1: Do kogo? Jeszcze raz?
3: Do swojego koloru, a jest fioletowy.
1: Ojej. Ja na kwiatkach tak średnio.
3: Nazwa na fy.
1: Pelargonia?
2: Asia, musisz od jakiejś innej strony może spróbować.
0: Może z tym soblem trochę tam pokombinować.
1: Sobel? To bardziej róż.
3: Jest związana z tym piosenka. Pole.
1: O matko.
0: To była piosenka Sobla i Sanach, tak jeszcze podpowiem, Przemku.
3: Tak, tak, tak. Sobel i Sanach mają taką piosenkę coś na fy. Fy, pole.
2: No, Przemek, bo czas leci.
1: Kurczę, pewnie bym wiedział, ale teraz to na tej antenie to tak średnio. nie wiem teraz.
2: Przemek, strzelaj kwiaty, jakie znasz, bo czas się kończy.
1: Kurde, no co ja tu, tulipany jakieś, nie.
2: To jest jedyny kwiat, jaki... Przemek!
3: Nie, to jest kwiatek na fy. Fy i...
1: Fikus.
2: Boże, Przemek, paga! Przemek, bo to już jest końcówka!
3: Asia! Pioły!
2: Asia, już fiołek, tak nie fiołek, można! Fiołek. Asia!
0: No ale powiedział, no, to co robimy?
1: No nie znam się na kwiatkach, zupełnie.
3: Czuło
2: się
3: naprawdę
2: czy,
3: super.
2: Czy... O, Asia,
0: kochana,
2: a tak,
0: naprawdę.
2: To prawda. Asiu, to było bardzo urocze, co powiedziałaś. Prawda jest taka, Przemku, że poszło ci średnio, ale... I to tak delikatnie mówiąc. Dobrze, co komisja robi? Bo teraz komisja się musi naradzić. Boryna, ja za styl Asi może.
0: Za styl Asi 100%, no.
2: Dobra, słuchajcie, koncert Sobla to jest miejsce, w którym mimo wszystko się znajdziecie. Przemku, widziałeś kiedyś napastnika, który tak dobijał na 5 razy po prostu bramkę? To tak to dzisiaj wyglądało.
3: Tak najbardziej rozbawił kwiatek na fy tulipan.
0: Asia, ale naprawdę byłaś świetna, no totalnie 100%, więc to ty sprawiasz, że Przemek też jedzie na Sobla do Strefy 57. Bawcie się dobrze.
2: A u nas Enrique Iglesias i I Like It.

0: Słuchaj, Justyna, teraz, bo nie wiem, czy wiesz, co będzie.
1: Tak.
0: To jest takie słowo, które się zaczyna na p. Pro.
1: Goda.
0: Progno. Prognoza pogody, właśnie tak.
1: Przemek, to nie pijemy do ciebie jakby coś. Jakby wszystko jest git. Nie przejmuj się. Prognoza za chwilę w RMF Max. Bądźcie, słuchajcie uważnie, bo się będzie działo, może pogrzmieć.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan,
4: bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Jeśli tęsknicie za takimi typowymi letnimi burzami, to być może dzisiaj takowa będzie. Właśnie w nocy mogą pojawić się gwałtowne wyładowania, na termometrach okolice 19 stopni, więc oprócz tej burzy to naprawdę dosyć ciepła i przyjemna noc. Jeśli chodzi o kolejny dzień, 24 stopnie maksymalnie na termometrach, słońce będzie nas unikać niestety. Nie można tego powiedzieć o wietrze, który rzeczywiście mocniej zawieje momentami. Ciśnienie będzie umiarkowane.

0: Passenger od Alexa Warrena. I wy jak ten...
1: Przepraszam, what? Passenger?
0: Passenger. Tak, ładnie, wy jak ten ładnie. Passenger teraz, proszę, zapnijcie pasy, bo wasz... Często mi przeszkadzać, próbuję coś powiedzieć. Wasz prywatny szofer Piotr Świderski zaraz was przewiezie przez najlepszą dychę listy Hobbes.
1: Tak jest, a my się słyszymy niebawem w RMF Max i za dziś już dziękujemy. Siwek i Borycka, to był kanał nadawczy. Sprawdźcie jeszcze, co się w Tour de Clubie dzieje.
0: W Tour de Clubie? Tour de Club?
1: W Tour de Club. Max.
2: Czas na przegląd najciekawszych wydarzeń w naszym mieście. Co ciekawego można robić w tym letnim Krakowie w piątek?

0: sobotę w niedzielę, o tym już teraz. Piotr Ambroży, dzień dobry, zapraszam. Jeśli mowa o piątkowym wieczorze, to wpadajcie do klubu Studio w Krakowie. W ramach cyklu Studio and Chill czeka na was wieczór na luzie z dobrą muzyką i jeszcze lepszym klimatem. Na żywo wystąpi Pretty Rock Star, więc będzie rockowo, będzie przebojowo i z energią, to na pewno. Ten piątek, godzina 20, możecie wpaść ze znajomymi albo poznać nowych. Moi drodzy, Studio and Chill, klub Studio w Krakowie. Shubidubi You Can Dance, moi drodzy, bo Kraków szykuje się na wielkie taneczne emocje. Już w tę sobotę na Rynku Podgórskim będzie wielki finał Red Bull Dance Your Style Poland. Najlepsi tancerze wyłonieni podczas kwalifikacji zmierzą się w pojedynkach 1-1. Stawką będzie tytuł najlepszego tancerza. Co najważniejsze, to wy, czyli publiczność, zdecydujecie o tym. Start godzina 18.
1: Reklama. Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Macie plany na finał wakacji? No to już macie. Spotkajmy się tam, gdzie królują najlepsze regionalne smaki, wyjątkowi wystawcy i dobra zabawa dla całych rodzin. 23 sierpnia Małopolski Festiwal Smaku zawita do Jaszczurowej. Gotuje dla nas Mikołaj Rej, a na scenie wystąpi Kombi Łosowski. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Patronat medialny RMF Max.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: No to już tak oficjalnie otwieramy czwartkowy wieczór w RMF Max. Tu Piotrek Świderski, tu wakacyjna lista Hot Bands Extra. Jakie numery rządzą przed weekendem? Sprawdzimy to w ciągu najbliższej godziny. Będą też standardowo nowości z propozycji. A dzisiejsze zestawienie otwiera Jugel, Imael Angel i Ultranate z wiralowym Moving to the Sun. Dajcie głośniej.

Matias Fastboy łapią lato w tym singlu Music Sounds. No i miło by było, gdyby złapali odpowiednią ilość waszych głosów, żeby wbić się do najlepszej dychy listy Hot Dance. Być może już jutro ich w niej usłyszymy. Ale to wszystko oczywiście zależy od was. rmfmax.pl, zakładka propozycje. Tam sprawdzacie wszystkie nasze nowości. A tymczasem miejsce dziewiąte, też nowka sztuka. Dopiero drugi tydzień w zestawieniu. Tobi Romeo, Fly High. RMF Max, numer 9.

Wczoraj naprawdę bardzo mało brakło, żeby załapali się do top 10, ale dzisiaj już są w elicie White, Palar, Vivi Simon i Mercury w numerze To coś przed momentem w RMF Max. To nasza czwartkowa ósemka. Za chwilę sprawdzimy, kto przed weekendem wylądował na miejscu siódmym, a teraz jeszcze ponownie zajrzymy sobie do poczekalni. Alesso i One Republic po 13 latach od hitowego If I Lose Myself mają dla nas coś równie dobrego. Posłuchajcie ich In Your Eyes teraz w RMF Max.

0: tak właśnie myślałem, że to tylko kwestia czasu, kiedy zobaczymy ich w najlepszej dyszce. Everlasting, Armin van Buuren i Sasha przed momentem w RMF Max. Wczoraj daleko, daleko, miejsce 27, a dzisiaj już na 7. Awans o 20 oczek do góry. No i takie awanse to ja lubię. rmfmax.pl, tam głosujecie, tam sprawdzacie wszystkie nowości, a za chwilę również sprawdzimy, kto w czwartek wylądował na 6.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: Idziemy do Żabki po promocję?
14: Przecież byliśmy wczoraj.
13: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
14: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
15: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
17: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
18: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
20: Pan Rębiszewski?
21: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
20: No to życzę szczęścia.
21: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
23: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
24: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
25: I po reklamie.

Kraków 96 i 7 FM. Six.

niektóre numery potrzebują trochę więcej czasu, żeby wkręcić się na radiowe playlisty. Jonas Blue potrzebował dokładnie roku. Jego house'owe Itch of Desire w te wakacje robi naprawdę konkretną robotę na plażowych imprezach. Wcześniej na miejscu szóstym w liście Hot Bands Dub Dogs, Fizzo i Zark z Blue Mondayowym How Does It Feel, a pierwszą piątkę w czwartek otwiera Dawid Podsiadło z singlem Na Błysk.

Meduza i Khalid przypominają, że już jutro startuje weekend. Przedostatni weekend wakacji. Wykorzystajcie go jak najlepiej. Kawałek tak samo przyjemny jak tytuł, swoją drogą. Jak wam wpadł w ucho, to możecie głosować w zakładce propozycje na rmfmax.pl. Na miejscu czwartym dzisiaj Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Spadek z miejsca trzeciego. Kto zajął ich miejsce? Ano, koledzy po fachu, znają się doskonale z różnych festiwali. David Guetta i Alok w numerze Run, Run, River. Numer 3.

właśnie tempo będziemy podtrzymywać z rapmixem po 21 w naszym czwartkowym imprezowym Max Party, które startuje zaraz po dzisiejszym notowaniu. To Marlon Hofstadt, który postanowił odświeżyć i podkręcić 16-letni już numer Kerry Hilson, I Like. No i według mnie wyszło mu naprawdę

0: Afrohausy rządzą tegorocznym latem i rządzą również na liście Hot Bands. DJ Goya, Jason Derulo i Melody są dzisiaj najlepsi z wiralowym Michiko w RMF Max. No to skoro już wszystko jasne, pora odpalić Max Party, ale wcześniej jeszcze sprawdzimy w Tour de Clubie, gdzie w ten weekend będzie się działo.
1: Czas na przegląd najciekawszych wydarzeń w naszym mieście. Co ciekawego można robić w tym letnim Krakowie w piątek, w sobotę, w niedzielę? O tym już teraz. Piotr Ambroży, dzień dobry, zapraszam. Przypominam, że to ostatni moment, żeby jeszcze zaznać kina plenerowego. Kino na tarasie to magiczne kino plenerowe na krakowskim tarasie kina Agrawka. Możecie obejrzeć w ten piątek film o 21:00 Funny Games. To mocny thriller o rodzinie, której spokojny wypoczynek w domu nad jeziorem zostaje przerwany przez dwóch młodych mężczyzn. Napastnicy rozpoczynają z nimi sadystyczną grę. Jeśli jednak wolicie coś lżejszego, ale również z charakterem, możecie udać się na kino plenerowe w Parku Dędnickim. Tam w sobotę o 21:00 tajemnice Silver Lake. Surrealistyczny thriller o młodym mężczyźnie z Los Angeles, który po zaginięciu tajemniczej sąsiadki zaczyna obsesyjnie szukać wskazówek ukrytych w otaczającej go rzeczywistości. To wszystko o 21:00 w Parku Dędnickim.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Zróbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max. Sprawdź najgorętsze koncerty tego lata w Strefie 57. Bilety na www.strefa57.com.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
2: Prowadzisz firmę i potrzebujesz niezawodnego samochodu dostawczego? Wybierz Maxusa z solidnym dwulitrowym silnikiem diesla. Teraz busy Maxus dla twojego biznesu już od 94 900 zł netto. Odwiedź salon Maxus Matsuoka w Krakowie przy ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka 28 i poznaj ofertę przygotowaną dla firm. Brygadówka, skrzynia, laweta, a może kamper. Dostosujemy go dla ciebie. Maxus Matsuoka. Twój biznes jedzie dalej.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pysk!

0: pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
4: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Calvin Harris i Sam Smith w takiej bardzo fajnej, podkręconej wersji zamykają nasz pierwszy czwartkowy set w Max Party. Dobry wieczór po godzinie 21:00 już w duecie Piotrek Świderski plus DJ Rap Mix. Witamy serdecznie i zapraszamy do północy na najlepiej zmiksowany wieczór w polskim eterze. Dajcie głośniej i lecimy z tematem. Say, say, say, high tech, tak na początek wam zagramy.

0: za każdym razem.
1: Mata, Tadeo, Wygłosi, Szczepan, czyli ekipa Gombao 3-3. Ich nienawidzę być w klubie przed momentem w RMF Max. A już dokładnie za tydzień, w czwartek 27 sierpnia, w takim właśnie składzie ruszają w pierwszą historyczną trasę po Polsce. No i o dziwo będą również kluby. Całą rozpiskę jak coś możecie sobie sprawdzić na ich oficjalnym Instagramie. A my za chwilę odpalamy kolejne sety w czwartkowym Max Party. Naprawdę dużo dobrego, przyjemnego grania mamy dla was jeszcze tego wieczoru. Zostańcie.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
12: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
13: Nie wierzę!
14: 15 tysięcy złotych!
15: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak zwykle, jak wykonasz.
12: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
19: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie.

jest to jedno z tych nagrań, które za pierwszym razem może nie wpada w ucho, ale z każdym kolejnym wkręca się po prostu niesamowicie. Alok i Jennifer Lopez, Everything's Fine w wersji PM, czyli tej bardziej klubowej. A teraz zagramy wam bardziej radiowo, bo Kygo ze swoim świeżym Take Me Back już czeka na dekach u Rafmixa. Tu cały czas Max Party w RMF Max.

ale nie wiem jak wy, ale ja po prostu jestem zakochany w tym numerze i śmiem twierdzić, że to będzie jeden z najlepszych, jak nie najlepszy numer roku 2026. Swedish House Mafia, Lickely, Happiness is so sad. To przed momentem w Max Party, a teraz już lecimy dalej z kolejnym miksem, z kolejnym setem. Becky G, Topic, Sorry Papi, to na początek. Za chwilę Mark Ronson i Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart w remiksie od Amisa. No i wkręcimy jeszcze fajny polski numer, który dawno nie graliśmy. Ania Dąbrowska, Nieprawda w remiksie od Gromiego. Zostańcie z nami.

0: to mówią, dobre, bo polskie. Ania Dąbrowska, Nieprawda w remiksie od Gromiego za nami w RMF Max. Tak właśnie zamykamy nasz kolejny dzisiejszy set w Max Party. Przy okazji też zamykamy godzinę 21. Teraz ponownie sprawdzimy, co dzieje się u was na mieście w Tour de Clubie, a po 22 wracamy ze świeżą porcją dobrego, imprezowego bitu. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie.
1: Słuchajcie, RMF Max, my sprawdzamy dla was, co ciekawego dzieje się w całym kraju. Jeździmy, sprawdzamy, szukamy tych najfajniejszych miejsc i wydarzeń. Przed nami między innymi kolejny już w te wakacje przystanek trasy koncertowej Lato na Maxa, w ramach to której spotykamy się z gwiazdami, no i oczywiście z wami we wszystkich zakątkach wakacyjnej Polski. Przed nami kolejny przystanek, tym razem zatrzymujemy się w Krasnym Stawie. To już jutro, ale jutro i nie tylko jutro. Piątek, sobota i niedziela, trzy długie dni świętowania z waszymi ulubionymi artystami. Już jutro na scenie Lata na Maxa zagrają Grupson oraz Zalia. W sobotę pojawią się m.in. Grzegorz Hyży i Trzech Króli, a w niedzielę na wielkim finale Królowa, czyli Maryla Rodowicz. Lato na Maxa w Krasnym Stawie od piątku do niedzieli. Wpadajcie, wstęp na to wydarzenie oczywiście jest darmowy, a na miejscu czekać na was będą nie tylko gwiazdy, ale też pyszne jedzenie i masa atrakcji.
2: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Tak zbija się kokos.

0: Ty w RMF Max
1: zgarniasz 15 tysięcy złotych!
2: Ja nie mogę!
0: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Ej, wstajesz rano?
5: No to słuchaj, nie jesteś sam!
0: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
0: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: I po reklamie.

0: najlepsze wspomnienia. Jak buszowanie po lesie.
1: Jak wygrała we flanki.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

Aż do północy gwarantujemy wam te najlepsze i najbardziej wyselekcjonowane hiciory zmiksowane w imprezowe sety. Tutaj Max Party, witajcie po 22 w RMF Max. Piotrek Świderski przed majkiem, DJ Rafmik za konsolą. W takim składzie kłaniamy się nisko i zapraszamy. Griffin Band, Ines, World Away to już w waszych głośnikach, a za chwilę też Ed Sheeran ze swoim Azizam, podkręcone w remiksie DJ Darka.

mi osobiście bardzo siedzi ta nowa muzyczna odsłona Gipsa. Tutaj na ficie z Kukonem i Jonatanem. Ty masz w RMF Max. Ale chyba wam też siedzi, bo wczoraj z tym właśnie singlem byli na miejscu pierwszym listy Hot Bands. Pamiętajcie, że na rmfmax.pl możecie cały czas głosować na swoich muzycznych ulubieńców. Przy okazji też zajrzyjcie do propozycji, bo tam naprawdę czeka dużo perełek, które być może już wkrótce zostaną wielkimi hitami. A my za chwilę wracamy do miksowania kolejnych sztosów. W następnym secie na pewno zagramy coś od DJ-a Kungsa, który już za tydzień, w niedzielę 30 sierpnia, pojawi się na Fire Festiwalu w Chorzowie. Powiem wam również trochę więcej o tym wydarzeniu. Bądźcie koniecznie blisko Maxa.

Lecimy dalej, czwartkowo, przedweekendowo, imprezowo w Max Party. To DJ Kung z jego Galaxy w RMF Max. Tego gościa będziecie mogli zobaczyć w akcji na żywo już dokładnie za tydzień, w niedzielę 30 sierpnia na promenadzie Stadionu Śląskiego podczas Fire Festiwalu 2026. A oprócz niego w Chorzowie będzie można zobaczyć w akcji BDOSA 2115. Będzie też Kukę, Problem czy Zalia. Oni w piątek, 28 sierpnia. Dzień później, w sobotę, Alan Walker, Elderbrook, Andy Dust, Bledka czy duet Nervo. A w niedzielę wcześniej wspomniane DJ Kungs, DJ Snake, Bambi, Kizo, Mary z Polski, a nawet Reto pojawi się na scenie Fire Festiwalu w Chorzowie. Bilety do zgarnięcia jutro po 5.30 we Wstawaj, Nie Udawaj. No to, żeby was zmotywować do wstania tak wcześnie rano, teraz Zalia, która też pojawi się na Fire Festival w Chorzowie.

Dużo ryzykowali, ruszając ten legendarny Blue Monday'owy motyw grupy New Order, ale dowieźli brazylijski projekt Dub Dogs we współpracy z Fizo i Zarkiem. How does it feel? Dzisiaj miejsce 6 na liście Hot Bands. No to co, trzymamy tempo dalej i wkręcamy już kolejne imprezowe petardy w dzisiejszym Max Party. Teraz Wise, Miss Lee, Felix Yen, Close Your Eyes. Później wpadną Pitbull z Keszą. Będzie też nówka sztuka od Bibi Rexy i Davida Getty, Sad Girls.

0: To może być znowu jego rok. David Guetta tutaj razem z Bibi Rexą, Sad Girls w RMF Max. Tak kończymy godzinę 22 i za moment odpalamy po 23 kolejne sety. Zostańcie koniecznie z nami. Piotrek Świderski plus DJ Rafmix. Jesteśmy do północy do waszej dyspozycji. Muzycznej dyspozycji, doprecyzowując. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Jak leżenie nad rzeką.
8: Jak prawdziwy spontan.
1: Jak pierwsza godzina urlopu.

DJ-a Tiesto tego pięknego czwartkowego wieczoru zabraknąć również w naszych setach nie mogło. Jego Lay Low w RMF Max. Tak klimatycznie zamykamy pierwszy set po 23 w RMF Max. No i co? Już bierzemy się za klejenie kolejnego. Piotrek Świderski plus DJ Rafmix. Witajcie ponownie. Siemaneczko, cześć.

All I Know w RMF Max, Rudimental i Khalid, tak idealnie na przedweekendową rozgrzewkę, wakacje powoli na finiszu, a my jutro odpalamy ostatni przystanek trasy Lato na Maxa. Tym razem wpadamy do Krasnego Stawu i tam przez 3 dni, piątek, sobotę i niedzielę, będziemy bawić się razem z wami. Na scenie m.in. Zalia, Grubson, Grzesiek Chyży i Trzech Króli. No i jak królowie, to też musi być królowa. Królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz wystąpi na finał w niedzielę. Wszystkie szczegóły możecie sobie obczaić na rmfmax.pl. Wpadajcie śmiało, jeśli macie blisko albo chcecie po prostu przyjechać do Krasnego Stawu. Widzimy się, do zobaczenia. RMF Max.

nas w Max Party dla każdego coś dobrego się znajdzie. Męskie granie orkiestra 2023, Igo Mrozu, Vito Bambino, Supermoce, to przed momentem, a teraz już w całkiem innym klimacie, tech house'owo, Silva Bempa, On Tonight. Naprawdę polecam dać głośniej i sprawdzić swoje kara audio.

No to teraz rap mix mnie zaskoczył. Pozytywnie zaskoczył oczywiście, bo tej wersji jeszcze nie słyszałem, ale bardzo przyjemnie to gra. Martin Garrix i Ed Sheeran Repeat It, DJ Dark Remix. Gdyby ktoś chciał znaleźć sobie i potem dodać do swojej prywatnej playlisty. To jest cały czas czwartkowe Max Party w RMF Max. Do północy jesteśmy z wami. Teraz Alan Walker, Iwa Max, Fate. Będzie też Michael Schulte, Rehab, Waterfalls. No i Gipsa z Igo wam wkręcimy tak na dobre zakończenie. Zostańcie blisko Maxa.

Ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money, czyli ekipa, która była dzisiaj na miejscu drugim listy Hot Bands Extra. Jutro po godzinie 20 kolejne notowanie. Do tej pory możecie głosować pod rmfmax.pl. No i tym numerem właśnie finiszujemy z czwartkowym Max Party, ale hity na Maxa grają dalej. Po północy również dużo dobrego grania. Piotrek Świderski i DJ Rafmix, wielkie dzięki, trzymajcie się, dobrej nocy życzymy i do następnego. Pa, pa!